0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% Szczecin.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Radio Super FM.
0: Super FM.

0: jest 6. Wiadomości Super FM.
1: Paliwa mogą być dziś droższe. Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu. Prokurator i kontrolerzy zbadają sprawę zarobków lekarza. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy i będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
1: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Premier zapowiedział, że rząd będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
4: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
5: Prezydent zalecił pilny audyt.
4: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
5: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
4: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
1: Ważna informacja dla rodziców. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Rozpoczął się 1 czerwca. Kto się spóźni, straci pieniądze za czerwiec. O czym teraz Agnieszka Wynarska.
6: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
6: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
1: Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów. Startuje dzisiaj w Bangkoku. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych dla mięsa, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek.
2: Super FM. Pogoda.
8: Już wracają te bardziej letnie, a nie wiosenne czy jesienne klimaty w Szczecinie. Dzisiaj tylko słońce, wiatr słaby i umiarkowany, 22 stopnie. I bez opadów, tak jak wspominałem, a jutro 26. Coraz cieplej w Szczecinie.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
8: 4 minuty po godzinie 6:00. Staram się jakoś tak powiedzieć to jak najbardziej optymistycznie. Jak można tak optymistycznie powiedzieć dzień dobry? Powiedzieć tak: dzień dobry. O, dzień dobry. Albo tak jak w szkole się mówiło: dzień dobry. Tu Super FM i rozpoczynamy środę od One Republic.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Tom Exner w piosence pod tytułem Godam w Super FM. Jest wcześniej oczywiście, 10 minut po godzinie 6, a na Mundialu za oceanem mecz. Mecz na żywo, Austria-Jordania. To spotkanie możecie śledzić na antenach otwartej telewizji TVP Sport, ale także online, rzecz jasna. Mecz niedawno się rozpoczął, o godzinie 6, czy tuż po godzinie 6, pierwszy gwizdek, także można na żywo oglądać to spotkanie. My o Mundialu, o historycznych Mundialach, także

Dzień dobry, to Super FM, 17 minut po godzinie 6, przejezdnie na ulicach Szczecina. Jak na razie to jest dobry poranek bez utrudnień, również w szczecińskiej komunikacji miejskiej, oby tak dalej. Oczywiście szczegóły w pomocy drogowej o godzinie 6.40, 7.20, 7.40, 8.20 i 8.40, tak analogicznie. Słońce świeci, dzisiaj bierzemy ze sobą okulary przeciwsłoneczne, tutaj nie ma dyskusji, a parasole, parasolki mogą spokojnie zostać w domu. We'll be right back.

0: Szczecin! Szczecin is a place on earth. Szczecin to jest nasze miejsce na ziemi. Prognoza pogody dla Szczecina już za chwilę.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Proszę bardzo, 9 stopni w Szczecinie aktualnie. 9 na Prawobrzeżu. 9 pokazują termometry w ścisłym centrum Szczecina. Na przykład w Alei Wojska Polskiego. 22 stopnie po południu. Dzisiaj naprawdę to jest prognoza na środę. Słonecznie i bez opadów deszczu. Wiatr umiarkowany. Jutro, czyli w czwartek, 26. I w piątek też będzie dużo słońca. I też ponad 20 stopni. Jak będzie w weekend, o tym będziemy mówić w Radiu Super FM. Jutro.
10: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Punktualnie, precyzyjnie, 6.30, oczywiście u nas informacje z dróg, pomoc drogowa około godziny 6.40, a już teraz Jennifer Lopez. Dzień dobry, miłego dnia.
10: Dzień dobry, tu Super FM.
11: Stoi. Loka.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Mamy kolizję na ulicy Struga przed skrzyżowaniem z Gryfińską w kierunku centrum Szczecina i pierwsze kolejki. Powtórzę, chodzi o ulicę Struga przed skrzyżowaniem z Gryfińską, a więc jadąc prawobrzeżem w stronę centrum przed Gryfińską mogą pojawiać się utrudnienia. Dalej ulicą Struga przez basen górniczy Łasztownie przejedziecie bez utrudnień. Teraz jeszcze nie ma kolejek, wczesna pora. Nawet na Gumieńcach nie ma korków o tej porze, bo przecież dopiero na zegarach pojawiła się godzina 6:40. Jeszcze przypomnienie dla kierowców, bo od jutra, od 18 czerwca kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Zbójnickiej. W związku z postępem prac budowlanych zamknięty zostanie odcinek drogi prowadzący od ulicy Harnasiów do granicy miasta. No i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego apeluje o korzystanie z alternatywnych tras dojazdu do Szczecina. My również do tego apelu się przyłączamy.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Wszyscy znają tę piosenkę Spice Girls i Wanna Be. Na 97,5 za 14 minut będzie godzina 7, a w Szczecinie 15 czerwca ruszył sezon kąpieliskowy. Dziewoklicz, Głębokie i Dąbie. Na tych trzech kąpieliskach dyżurują ratownicy w związku z rozpoczęciem tego sezonu w naszym mieście i potrwa on do końca sierpnia. Ja rozumiem, wczoraj, przedwczoraj, być może jeszcze dzisiaj nie ma takiej pogody na kąpiele, chociaż pewnie i amatorzy w 20 czy w 15 stopniach się trafią. No ale co do zasady, rozgrzewamy się i pogoda, słupki temperatur nam się wydłużają w Szczecinie z dnia na dzień. Wracamy do tych letnich klimatów. Już jutro 26 stopni, a w piątek 31. Dlatego w piątek już będzie można na kąpielisko się wybrać jak najbardziej.

Jak zwykle to ja wykręcę numer twój. Tak Monika Brodka będzie śpiewać już za chwilę w Radiu Super FM, bo to utwór pod tytułem Dziewczyna mojego chłopaka. Dziewczyna mojego chłopaka. Jak to w miłości? Skomplikowane.

0: Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Monika Brodka w Radiu Super FM. Tuż przed godziną siódmą, zaraz serwis informacyjny, zaraz prognoza pogody. Bardzo optymistyczna prognoza pogody na czwartek i na piątek. Mam nadzieję, że na weekend także. Szczegóły już za kilka minut. Pierwsze kolejki pojawiają się na ulicach Szczecina. Na przykład delikatne utrudnienia, no jak na razie na ulicy Struga przed skrzyżowaniem z Gryfińską. Tam mieliśmy kolizję tuż po godzinie szóstej. Na węźle Kijewo, na Prawobrzeżu też przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią samochodów przybywa. O tym też będziemy mówić po siódmej w Radiu Super FM. Monika Brodka zamykała pierwszą godzinę naszego spotkania, a Mrozu, Vito Bambino otworzą drugą godzinę. Będzie też doktor Alban. Będzie się działo.
1: Reklama. Klinika TFP Vitro Life w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitro Life realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitro Life w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: I po reklamie.
7: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
8: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
9: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
10: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
9: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
11: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
9: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
8: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
12: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
8: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
13: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
14: W tym roku życie to jest teatr, takie hasło, i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
8: Dodaje Małgorzata Jantos, jedna z inicjatorek zlotu, na którą od lat przyjeżdżają Małgorzaty z całej Polski.
6: Super FM. Pogoda.
0: Pięknie będzie dzisiaj w Szczecinie, jutro będzie jeszcze cieplej, w piątek będzie upalnie, gorąco, a w sobotę podobno z tego wszystkiego ma być aż burza. Serio, 22 stopnie teraz. Będą 22 stopnie dzisiaj. Chciałbym, żeby było teraz 22 stopnie po południu. Teraz 10 oczywiście. Jutro 26-27. Wiatr umiarkowany, tylko słońce i bez opadów deszczu. W piątek 31 po południu, a w sobotę właśnie według tych wstępnych prognoz, do soboty to się jeszcze może zmienić, ale aktualnie, kiedy patrzę na mapy pogodowe, to w sobotę właśnie 32 stopnie i burza w Szczecinie.
7: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Burza to będzie już za chwilę, bo niesamowita muzyka w radiu Super FM. 4 minuty po godzinie 7. Obiecałem, że będą i będą. A kto?
7: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Vito, Bambino i Mrozu. Rozpoczynamy środę, to jest już półmetek tego tygodnia pracy. Damy radę. Dzień dobry.

spoglądam w niebo, widzę, że prawie, że jest bezchmurne nad Szczecinem, świeci słońce i to słońce narobi zamieszania w najbliższych dniach. Cześć, dzień dobry, tutaj Super FM. Mówimy oczywiście o Szczecinie. W naszym mieście ruszył sezon kąpieliskowy, a więc Dziewoklicz, Głębokie i Dąbie. Te kąpieliska są już otwarte, czynne, są tam, jest tam pełna obsługa, są ratownicy, dyżurują, także można spokojnie się wybierać. No i o ile w ostatnich dniach pogoda nie była zachęcająca do tego, żeby wybrać się nad wodę, no to już od jutra myślę, że to się zdecydowanie diametralnie zmieni. Jutro w Szczecinie 26 stopni, tylko słońce i bez opadów deszczu. W piątek 31 stopni. No to w piątek na takie kąpielisko Dąbie czy Dziewoklicz albo na szczecińską Majorkę, czyli Arkonkę, warto będzie się wybrać, prawda? Zaczynamy kolejny sezon nad wodą.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Morandi w utworze pod tytułem Save Me, czyli uratuj mnie przed chwilą, ale nie ma z czego ratować w Szczecinie. Nie ma długich kolejek na ulicach naszego miasta, z wyjątkiem Gumieniec oczywiście, czyli europejska, stoi prawie od skrzyżowania z Wrocławską. A na Ku Słońcu stoimy od Źródlanej, przed rondem Gierosa. O tej porze, poza tym jest przejezdnie, jest dobrze. Na Moście Długim, na Wyszyńskiego, oczywiście kilkanaście samochodów w kolejkach, zarówno w kierunku Prawobrzeża, jak i w stronę centrum. No ale sami przyznacie pewnie obiektywnie, że bywało gorzej. I to dużo, dużo gorzej. Na Prawobrzeżu, na węźle Kijewo, sporo samochodów, ale nie trzeba jakoś długo czekać ze przejazdem. Przed uzbiegu ulic Struga i Gryfińskiej mieliśmy po godzinie 6 kolizję. Tam jeszcze mogą powstawać utrudnienia, jakieś spowolnienia, ale poza tym to w Szczecinie jest naprawdę przyzwoicie. No chyba, że dzieje się coś na bieżąco. Więcej dajcie znać, jeżeli widzicie takie kolejki, o których trzeba wspomnieć innym słuchaczom Radia Super FM, to napiszcie na Messengerze albo zadzwońcie 912455. Czekam na te wasze sygnały.

0: Też tęsknię za wiadomościami Radia Super FM, serwis informacyjny o 7.30 za kilka chwil.
1: Autopromocja.
2: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z Radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie Radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excelmed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excelmed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
12: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
13: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
14: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: I po reklamie.
0: Zapowiada nam się słoneczna środa, o pogodzie jeszcze będziemy mówić, teraz wiadomości. Andrzej Kutys, dzień dobry.
16: Dzień dobry, zaczniemy jednak od poważniejszych tematów, bo dzisiaj ogólnopolski strajk w ZUS, także oczywiście w Szczecinie, dzisiaj od godziny 8. Kontrowersyjni raperzy, finansowanie miasta i komentarz radnego, demolka na SORK i hejt wobec lekarzy, dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
17: Super FM. Wiadomości.
16: Obowiązków jest bardzo dużo i wciąż przybywa, ale pensje nie rosną od lat i są na granicy ubóstwa, argumentują związkowcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dzisiaj od godziny 8 do 10 pracownicy ZUS w Szczecinie i całym kraju nie będą wykonywać swoich obowiązków. W Szczecinie strajk koordynuje NSZZ Solidarność. Agnieszka Trzeciakowska podkreśla, że propozycja strony społecznej to 1200 brutto na etat, gdy szefostwo ZUS proponuje 220 brutto i na razie nie ma mowy o kompromisie.
18: Pracodawca nie przedukłada innych możliwości kompromisu. Dlatego w tej chwili podejmujemy następne kroki.
16: Rzecznik szczecińskiego ZUS-u przysłał do mediów komunikat o tym, że w części placówek ZUS na terenie całego kraju może wydłużyć się czas obsługi klientów. Ponadto, jak informuje Karol Jagielski, strajk dotyczący poprawy warunków pracy oraz relacji interpersonalnych w obszarze etyki jest legalny.
19: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: Granica między artystyczną ekspresją a cenzurą jest cienka, oceniał w rozmowie Radia Super FM radny Zielonych z klubu KO Przemysław Słowik, pytany o dofinansowanie z kasy miejskiej spółki festiwalu, w składzie którego są raperzy z tekstami pełnymi wulgaryzmów, odniesień do narkotyków czy seksu. Według radnego PiS Marka Duklanowskiego problemem nie jest sama impreza, ale to, że firmuje go także ZWIK, utrzymywany przez Szczecinian. W odpowiedzi Słowik podkreślał, że trzeba być ostrożnym w ocenach.
20: Bo jest cienka granica pomiędzy kulturze nałożeniem cenzury, a faktycznie twórczością, która jest szeroko
21: powiedzmy,
20: pozwolona.
21: Że kasa z miasta czy kasa ze ZWIK-u na festiwal. Fajnie, że młodzi ludzie organizują festiwale. Dlaczego akurat muszą zapraszać artystów, którzy, co tu dużo mówić, są kontrowersyjni. No, nie ściemniajmy się, panie radny.
20: Można się temu przyjrzeć, ale jak zawsze w tej sytuacji bym ostrożny. Pamiętajmy też, że radni PiS-u mieli problem z tytułem utworu na kontrapunkcie, który zresztą ten kontrapunkt wygrał, bo też był wulgarny. Jego treść możemy potraktować wulgarnie, bo tam przez prawie całe przedstawienie nago byli aktorzy, więc jakby ostrożnie z ocenianiem tej kultury, tego ile można, a ile nie można.
16: Na razie miasto oficjalnie nie odpowiedziało na interpelację radnego PiS w sprawie dofinansowania festiwalu Projekt Szczecin 26.
19: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
16: SOR na Unii Lubelskiej, demolka i hejt w mediach społecznościowych wobec lekarzy. Dzisiaj od rana mocne tematy w rozmowie Radia Super FM. Gości Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
22: Cześć Andrzeju, witam ciebie i witam naszych słuchaczy. W ubiegły piątek doszło do skandalicznej sytuacji na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Unii Lubelskiej, gdzie pacjent z niewiadomych jeszcze powodów zaatakował personel medyczny, ratowników i ogólnie zniszczył część SOR-u. Jak do tego zdarzenia doszło? O tym będziemy rozmawiali dzisiaj z Konradem Jaroszem, dyrektorem naczelnym szpitala przy Unii Lubelskiej, ale inne tematy medyczne dotyczące szpitala, jak choćby rozbudowa SOR-u, czy ogólnie zarobki lekarzy na szpitalnych oddziałach ratunkowych też się pojawią.
16: Zapraszamy tuż po godzinie 8.
17: Super FM. Sport.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który strzelał bramki aż na 5 mundialach. 14 goli na Mistrzostwach Świata ma już z kolei Kylian Mbappé. On w wygranym przez Francję meczu z Senegalem 3-1 strzelił 2 bramki. I dzięki temu został najlepszym strzelcem w historii trójkolorowych. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Zawsze stawiałem to ponad wszystko inne. Jednak o indywidualnych osiągnięciach pomyślę później, kiedy już przestanę grać. W tej chwili wiem, po co tu jestem. A jestem tu po to, żeby iść dalej ramię w ramię z moimi kolegami z zespołu. Zamierzamy próbować napisać kolejny wspaniały rozdział w historii reprezentacji Francji. Oczekiwaniom sprostali także Norwegowie, którzy wrócili na mundial po 28 latach. Pewnie pokonali Irak 4-1. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszałowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena French, która wczoraj przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Turniejem w Queen's Club pożegnał się też Kamil Majszak, przegrał z Czechem Jiřím Lehečkom 5-7, 6-7. Za to świetnie turniej turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3-6-2. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy dziś z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez swojej liderki wygrały 3 z 4 meczów. A dziś o 12 zagrają z Bułgarią.
2: Super FM. Pogoda.
0: Coraz cieplej w Szczecinie z minuty na minutę. Dzisiaj już będzie naprawdę przyjemnie po południu, bo nawet 22 stopnie, ale to jest tylko rozgrzewka. W czwartek 27, w piątek 31 stopni upały w piątek. Jak będzie w weekend? Burzliwie podobno, według tych wstępnych prognoz w sobotę. Wyładowania mają być, ma być burza w naszym mieście. Oczywiście bliżej weekendu będziemy to jeszcze aktualizować. Na razie żyjmy tym, że środa, czwartek i piątek letni. Nie. I słoneczne.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach wybiła 7:41, no i problemy w kilku miejscach na ulicach Szczecina teraz.
2: Niestety
1: problemy, niestety kolejki, na przykład na Gumieńcach, czyli ku Słońcu Europejska Okulickiego plus 5 minut, podobnie na węźle Kijewo, czyli autostrada A6, droga ekspresowa S3, droga krajowa numer 10, o to mi chodziło, przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, tam też kolejki, długie kolejki na kilka minut, może nawet ciut dłużej, no i trzeba uzbroić się w cierpliwość, tak samo stoicie na Wyszyńskiego czy na Moście Długim, tutaj kolejki są krótsze, podobnie na zjeździe z trasy zamkowej, węzeł Głębokie, pętla Głębokie, czyli ulica Zagadłowicza, tam też kilkuminutowe kolejki przed skrzyżowaniem z ulicą Kupczyka na przykład, no i na Bogumińskiej też powoli kierowcy jadą, dojeżdżają do skrzyżowania z Chorzą, a więc standardy, które spowodują, że kilka minut dłużej będziecie jechać do centrum Szczecina. Będziemy aktualizować sytuację na ulicach miasta, bo pomoc drogowa jeszcze będzie o 8:20 i o 8:40.

Shakin' Stevens w Radiu Super FM. Tak, wyobraźcie sobie, że Shakin' Stevens nie śpiewa tylko tej jednej piosenki na święta Bożego Narodzenia. Dzień dobry, tu Super FM. 7.50, Pomorzany będą miały nową strefę aktywności. To zwycięski projekt ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Rusza realizacja jednego z tych projektów. Chodzi o teren na Pomorzanach przy ulicy 9 Maja. Będzie taka infrastruktura dodatkowa. Jedna ta strefa będzie przystosowana dla seniorów z bojaną ławką czy siedziskami dla mieszkańców, a druga dla bardziej aktywnych z siłownią pod chmurką. No i tak zastanawiam się, czytam, patrzę na wizualizację Pomorzany, osiedle rozkopane przez budowy. No i tak naprawdę Pomorzany są od lat jedną wielką strefą aktywności. Najpierw samochodem przez dziury. Potem pieszo między wykopaliskami, z wózkiem dziecięcym po koleinach i z pełnym pyłem z budowy. Na Pomorzanach myślę, że aktywności nie brakuje. To jeszcze, żeby potupać nóżką, Roxette i Joyride. Za 9 minut będzie 8. Miłego dnia w Szczecinie.

0: Hello, no ja ciebie kocham przecież. O tym śpiewa Roxette w piosence pod tytułem Joyride. On gra na gitarze, ona śpiewa. Motyw drogi, za ich plecami lecą chmury. Tak pamiętam teledysk do tej piosenki z kasety VHS. Za 5 minut będzie godzina 8, oczywiście wiadomości Radia Super FM. Następnie poranna rozmowa o 8.03, a po niej prognoza pogody nader optymistyczna dla Szczecina, dlatego warto poczekać.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
16: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
17: Marek, szefowa Cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Kawa! Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon,
21: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Jest 8. Wiadomości Super FM.
24: W oddziałach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową i mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji.
22: Super FM. Wiadomości.
24: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozioł.
25: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
24: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci. Gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
26: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
24: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
27: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
24: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
28: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramczewki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
24: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.
29: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
30: Nasz gość na żywo w środę już obecny w studiu. Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Kłaniam się, panie dyrektorze, dzień dobry.
31: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
30: Będziemy rozmawiali dzisiaj między innymi oczywiście o sytuacji, która miała miejsce w piątek w szpitalu przy Unii Lubelskiej, dokładnie to w szpitalnym oddziale ratunkowym. Panie dyrektorze, czy wy rzeczywiście macie tak, że 2-3 razy w tygodniu zdarzają się incydenty, które wymagają interwencji policji? Bo taki wniosek wysnułem z poniedziałkowej konferencji prasowej u was w szpitalu.
31: Gro interwencji jest, nazwijmy to kolokwialnie, załatwiany przez pracowników ochrony szpitala. I my rzeczywiście mamy grupę interwencyjną i przychodzą mi większość takich sytuacji stykowych jest załatwiana na miejscu. Natomiast w przypadku, gdy eskalacja jest tak duża jak ostatnio lub też zachowania agresywne są, no to prosimy oczywiście policję o pomoc. Tak, to się zdarza. No, może nie aż 2-3 razy w tygodniu, tak jak pan redaktor tutaj mówi, natomiast no, ten poziom agresji jest. Ja mogę to oczywiście rozumieć i staram się zrozumieć, że w oczekiwaniu na udzielenie pomocy budzą się różne demony, natomiast no, będę zawsze apelował o tym, no, my chcemy pomagać. W związku z tym to dodatkowy ten poziom agresji nikomu nie jest potrzebny.
30: Czy jak najczęściej przebiega struktura tego zdarzenia, które wymaga interwencji? To są zniecierpliwieni pacjenci, czy to są osoby, które trafiają już na SOR w takim stanie, który wskazuje na przykład na spożycie alkoholu albo na spożycie substancji psychoaktywnych? No bo wyobrażam sobie, że jedna i druga sytuacja mogą mieć inne źródło w tej potencjalnej agresji, które potem na ratownika czy na personel się przelewa.
31: No tak, opowiedział pan o trzech najczęstszych przyczynach eskalacji działań, tak? Czyli alkohol, środki odurzające, no i w trzeciej kolejności bym powiedział, to zniecierpliwienie, które niestety się udziela. No, mimo tego, że jesteśmy tym SOR-em, który tam ma najsłynniejsze i największą ilość przyjęć pacjentów w ciągu roku, to jednak te czasy od zgłoszenia się do załatwienia. Każdy oczywiście będzie swoją sytuację teraz porównywał, bo jak ja powiem, że mamy te przeciętne czasy, to jest średnia, tak? To jest tam około 3 godzin do reakcji, więc to jest zdecydowanie krócej niż pierwszy na czas na załatwienie, od zgłoszenia się do załatwienia i wypisu potencjalnie. Natomiast zgodnie z przepisami, to jest w przypadku pacjentów zielonych czy niebieskich, to czas od zgłoszenia się do pierwszej reakcji jest do 6 godzin. Więc to i tak jest bardzo szybko, no ale ja rozumiem, że można być niezadowolonym, tylko trzeba zrozumieć, że są też inni, którzy czekają. Mało tego, ci pacjenci w cięższym stanie, czyli ci żółci, czy zwłaszcza czerwoni, tak? Czy ci pacjenci przywiązani z wypadku, czy tak jak tu mieliśmy sytuację, że mieliśmy koincydencję pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym oraz z trombektomią, no to oni mają pierwszeństwo. I to niestety trzeba ich przepuścić. To tak jak pojazdy uprzywilejowane w ruchu.
30: I w przypadku tej interwencji z ubiegłego piątku, panie dyrektorze, to był pacjent, który był pacjentem zniecierpliwionym, czy to był pacjent, który miał problemy natury właśnie używkowej?
31: Tu powiedziałbym, że to jest czwarta kategoria pacjenta, który nie czekał, bo on został przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego, trafił na salę obserwacyjną. I który w przebiegu swojego stanu, pewnie też trochę nałożonego z jego cechami charakteru, no, doznał pobudzenia psychoruchowego, które było rzeczywiście bardzo gwałtowne. No ale takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że większość naszych słuchaczy teraz ogląda seriale dotyczące amerykańskich SOR-ów. Więc tam też są takie sytuacje, też jest pobudzenie, też jest zniszczenie, natomiast tutaj rzeczywiście to przybrało rozmiar takiej naprawdę wręcz klęski huraganowej. Tak?
30: No i właśnie niektórych to może zaskakiwać, bo mamy do czynienia z 75-letnim pacjentem, czyli już no oczywiście nie wchodząc w ageizm, ale w wieku dojrzałego jest to pacjent, a on robi wam takie szkody, że no cała Polska o tym mówi, że wparował pacjent, który na zdjęciach no wyglądało to bardzo poważnie, narobił takich szkód.
31: No po pierwsze, tak jak pan powiedział, dzisiaj 75-latek to nie jest wcale osoba, którą nie możemy podejrzewać o takie rzeczy. Mamy dzisiaj kulturę fit, w związku z tym wielu jest takich. To jest raz. Dwa, no jednak pobudzenie psychoruchowe wyzwala energię. Także to też daje naszym słuchaczom i państwu do myślenia, jaka moc potrafi drzemać w takim pobudzonym pacjencie, z jaką gwałtownością personel medyczny musi się z tym mierzyć. I żeby go uspokoić, po pierwsze trzeba go przytrzymać, po drugie podać mu leki. Ale żeby go podać mu leki, trzeba go przytrzymać. A żeby go przytrzymać, mieć trzeba odpowiednią grupę osób, tak? A tutaj jeszcze mieliśmy to, że musimy zabezpieczyć pacjentów przed jego działaniami.
30: Czy udało się już doprowadzić do takiej sytuacji, że ta przepustowość SOR-u jest taka, jak była przed tym zdarzeniem? Czy wyceniliście, jakie są potencjalne straty i czy będziecie próbowali pociągnąć tego mężczyznę do odpowiedzialności?
31: No przede wszystkim zawsze korzystamy z ubezpieczenia. Szpital jest ubezpieczony, w związku z tym to my zgłaszamy taki fakt i wycenę i tutaj kwoty jeszcze nie podam. Na pewno pana poinformuję o tym, jak już ubezpieczyciel nam to potwierdzi. Wszystko, więc zgłaszamy do ubezpieczyciela, staramy sobie się jak najszybciej odtworzyć te nasze zdolności, bo one są wątłe, tak? pan redaktor wie, że to jest największy SOR, a jednak najmniejszą powierzchnię w kraju ma, tak bym powiedział. No staramy się tutaj, żeby poprawić warunki przede wszystkim dla pacjentów, no, bo to miejsce oczekiwania na przyjęcie no budzi grozę samo w sobie. No ale mam nadzieję, że niebawem będę mógł powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia nas wsparło dotacją i będziemy mogli to poprawiać warunki.
30: Za chwilkę pana o to zapytam, bo ten wątek też mam w planach, ale kończąc oczywiście historię z piątku, jeszcze dopytam o właściwie pana wypowiedź na konferencji prasowej poniedziałkowej, gdzie powiedział pan, że dotknął pana hejt, jaki wylał się na medyków i na pracowników SOR-u przy Unii Lubelskiej, bo te pierwsze komentarze rzeczywiście były takie, no okej, agresji nic nie usprawiedliwia, ale na tym SOR-ze to można pół życia spędzić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na wypowiedzi były jeszcze ostrzejsze.
31: Tak, ja dlatego cieszę się, że państwo odpowiedzieliście trochę na ten apel, bo jesteście państwo radiem lokalnym, którym słucham codziennie i warto, żebyśmy o tym opowiadali, że no, ja wiem, że przyzwolenie w internecie na hejtowanie innych ludzi jest dużo większe, bo człowiek ma poczucie anonimowości. Ale szanowni państwo, statystycznie co czwarty mieszkaniec Szczecina zawitał do szpitalnego działu ratunkowego przy Unii Lubelskiej w zeszłym roku. Więc można rzec, że każdy z państwa ma szansę. Tam pracują ludzie naprawdę pod dużym obciążeniem psychicznym, bo to myślę, że już więcej chyba obrazowo nie trzeba tego pokazywać, którym warto po prostu trochę szacunku. Trochę szacunku i tego nabrania oddechu, bo oni chcą, naprawdę chcą pomagać. Ja sam pracuję, ale też widzę i podziwiam ich tą moją furtę do szpitala, która tu przyjmuje naprawdę z dużą odpowiedzialnością i dużą cierpliwością i dużą pasją. Przyjmują tych pacjentów, starają się pomóc. Nie zawsze to jest możliwe, tak jak nam się wydaje, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
30: Panie dyrektorze, a widzi pan koincydencję pomiędzy, powiedzmy, tymi przykładami hejtu, czy tym agresywnym zachowaniem niektórych pacjentów, a no, doniesieniami ogólnopolskimi, chociażby takimi jak z Warszawy? Oczywiście nie będę pana pytać o konkretne zdarzenie, ale no, nie da się ukryć, że to, co się wydarzyło w Warszawie i co jest obiektem dyskusji opinii publicznej od prawie tygodnia już, no to jest coś, co powoduje, że to słowo SOR pojawia się nie w takim kontekście, o jakim pan mówi, tylko w innym, zdecydowanie mniej pozytywnym i bardziej politycznym.
31: No tak, ale czy jedna czarna owca musi rzutować? I pewnie rzutuje, no właśnie tak widać w mediach, rzutuje na całą opinię społeczną, natomiast no,

0: urazowe, w związku z tym w przypadku pacjentów urazowych, wierzcie mi Państwo, ja naprawdę jestem dumny. Oglądałem, widziałem doświadczenia izraelskie, które są takie modelowe. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. W zdarzeniach masowych, które nie raz, nie dwa Państwo też relacjonowaliście, to naprawdę to fantastycznie działa.
1: Bez wątpienia, ale łapie się Pan za głowę, jak Pan czyta te doniesienia?
0: No łapie się za głowę, bo to nie w tą stronę powinno iść. Ja jestem za usystematyzowaniem tego, jestem za konsolidacją, bo pacjent przychodzący do szpitala oczekuje tego, że będzie w razie czego wieloprofilowo załatwiony, tak? I dzisiaj takie duże centra tylko mają taki sens. Oczywiście one rodzą ewentualnie kolejki, natomiast sprawczość operacyjna mimo wszystko jest dużo, dużo większa niż w małych SOR-ach. I będę zawsze stał w kontrze do tych wszystkich, którzy mówią, że to ma trafić gdzieś tam najbardziej do powiatu. Nie mamy takich możliwości. Medycyna wszędzie na całym świecie i mimo wszystko jest trochę scentralizowana. Po to budujemy fantastyczne drogi transportu, system transportu lotniczego, tylko właśnie po to, żeby ten pacjent został jak najszybciej dostarczony do centrum wielospecjalistycznego, które jest naprawdę w stanie mu pomóc.
1: Rozumiem, że łapie się Pan za głowę, żeby warszawska czarna owca nie, że tak powiem, rezonowała na szczecińskich lekarzy i na lekarzy w całej Polsce.
0: Tak. Oczywiście to mnie martwi, tego bym nie chciał. Dużo pracujemy, no ale nie tyle, co tam dziennikarze starają się statystycznie udowodnić. No, musi się pan doktor z tego wytłumaczyć, ja nie będę w to wchodził.
1: Ostatnie minuty, ostatnie pytanie. Pan był moim gościem w styczniu tutaj, kiedy rozmawialiśmy i po tej naszej rozmowie jeden z polityków partii rządzącej był naszym gościem i pytałem go o to, o czym my rozmawialiśmy, czyli czy SOR na Unii Lubelskiej doczeka się pieniędzy na rozbudowę, na potencjalny remont, na kwestie związane z chociażby schronem i tam padło takie sformułowanie, że niebawem dobre wiadomości. No, minęło trochę czasu od stycznia. Czy ma pan dyrektor wiedzę na temat jakichś dobrych wiadomości odnośnie rozbudowy albo remontu, albo kolejnych rzeczy związanych właśnie z SOR-em?
0: Pracujemy z Ministerstwem Zdrowia nad przyznaniem dotacji. No, to jest pewien proces. Nie mogę powiedzieć, że on się już zakończył, natomiast rzeczywiście jest bardzo, bardzo blisko. Tu pani minister Kasperczyk, ale też i pani minister Główna naprawdę były zainteresowane i cały dział Departamentu Oceny Inwestycji. Więc jak będzie konkret, to na pewno pana powiadomimy. Natomiast rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby trochę dwuetapowo, ale najpierw zbudować budynek osobny na tym małym dziedzińczyku, który pozwoli nam tą... Mamy największą ilość pacjentów przychodzących z miasta, czyli trafiających samodzielnie. I tu chcemy wybudować de facto trzykondygnacyjny, bo to jest jedna kondygnacja podziemna, parter i pierwsze piętro po to, żeby móc dobre strefy czy prawidłowe strefy segregacji zrobić pacjentów i tak dalej. A po wybudowaniu tego jednak wnioskować o drugi etap, czyli trochę rewitalizację tych części, tej tak zwanej strefy czerwonej, gdzie pacjenci urazowi trafiają, bo ona dzisiaj przyjmowała właśnie wszystkich.
1: Konrad Jarosz, czyli dyrektor naczelny szpitala przy Unii Lubelskiej, był w środowy poranek na żywo gościem porannej rozmowy Radio Super FM. Panie dyrektorze, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Super FM. Pogoda.
3: Chłodno, deszczowo w ostatnich dniach w Szczecinie, ale to się zmieni, bo w czwartek i w piątek w naszym mieście będziemy...
4: Słońcem opętani.
3: Dlaczego? Dlatego, że jutro w Szczecinie 26-27 stopni, a w piątek nawet 31 i to nie są żarty. Dzisiaj przedsmak tego dobrego, 22 po południu, tylko słońce i zero opadów deszczu.
5: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dwie dwójki, czyli 28 minut po godzinie 8. Słuchacie Radia Super FM i stoi ulica Bogumińska przed skrzyżowaniem z Chorzą. Tam utrudnienia, podobnie zresztą kolejki wygasające na Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. A co się dzieje w ciągu Alei Wojska Polskiego? Sporo aut jeszcze w okolicach węzła Łękno, między innymi na Majdańskiego, Traugutta, Zaleskiego czy Wawrzyniaka albo księdza Piotra Skargi. Ale myślę, że powoli dacie sobie radę, żeby dojechać do ronda Szarych Szeregów. Coraz lepiej na zachodzie, mowa oczywiście o Gumieńcach, i na północnym zachodzie, czyli Kąpielisko Głębokie i okolice. A co z Prawobrzeżem? Moi drodzy, na węźle Kijewo 3-4 minuty doliczycie do porannej trasy, jeżeli zjeżdżacie z autostrady A6 w kierunku Szczecina, w stronę centrum Szczecina, najpierw w stronę Prawobrzeża. Nie najgorzej w Podjuchach, przejezdnie w obie strony na ulicy Floriana Krygiera, i tak ma być. To lubimy.

0: Ależ trudne pytania o poranku. Czy to miłość, czy to niemiłość? Szczerze mówiąc, oglądając mecz Austria-Jordania, stwierdzam, że to miłość do piłki nożnej. A jak piłka nożna, to oczywiście Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O bardzo dobrej godzinie był ten mecz. Wstałem sobie za 5-6 i pierwsze, co zrobiłem, to odpaliłem mecz Austria-Jordania.
0: Ja też przyjechałem do Radia Super FM na godzinę 5:20. Dopiąłem wszystkie szczegóły związane z porannym programem i pach TVP Sport i oglądałem mecz, który przed momentem się zakończył. Austria wygrała z Jordanią 3-1, ale Jordania miała swoje sytuacje swoje szanse. Ten mecz mógł się potoczyć inaczej. Powiedz dwa zdania o tym.
1: No nie możemy powiedzieć, że to był mecz jednostronny. Na pewno obie drużyny atakowały zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Dużo się działo. No finalnie wyszło na to, że Austriacy wygrali 3-1, ale troszkę ten wynik jakby przez to, że są dwie bramki, widać jakby to Austria była dużo mocniejsza, a tak naprawdę ta ostatnia bramka przecież w ostatniej akcji meczu z rzutu karnego. Marko Arnautowicz ustalił ten wynik na 3-1.
0: Nieśmiertelny Arnautowicz w reprezentacji Austrii.
1: Wszedł i rozruszał, trzeba powiedzieć.
0: My będziemy jeszcze mówić o mundialu po godzinie 8:30, no bo przypominam, od poniedziałku do piątku, między 8:30 a 9:00 sporo o mundialach. Najpierw będziemy wspominać występy czy dzieje Polaków związane z Mistrzostwami Świata. To tuż po godzinie 8:30, a przed 9:00 oczywiście będziemy mówić o tych aktualnościach związanych z aktualnie trwającym turniejem. Rozumiem, Piotr, że jesteś gotowy.
1: Oczywiście, zawsze jestem gotowy. Urodziłem się gotowy.
0: Zwarty i gotowy. O, urodził się gotowy. Ciekawe, czy gotowy jest Andrzej Kutys, bo już za 3 minuty skrót najważniejszych wiadomości.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Morskim.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości. Przed mikrofonem Andrzejku, to jest alkohol, środki odurzające oraz brak cierpliwości. Trzy najczęstsze powody agresji na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyrektor naczelny placówki przy ulicy Unii Lubelskiej Konrad Jarosz. Komentował ostatni przypadek ataku 75-latka, który zdemolował wyposażenie oddziału. Jarosz zwracał uwagę, że był to pacjent przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego, więc interwencja w jego sprawie trwała. Dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej podkreślał także, że w tym samym momencie mieli przynajmniej jeden bardzo ciężki przypadek i w takich sytuacjach muszą ocenić, kto najbardziej potrzebuje pomocy w danym momencie. W rozmowie poruszono także wątek agresywnych komentarzy, hejtu wobec medyków w mediach społecznościowych. Do tego wrócimy w wiadomościach o 9.30, a całej dyskusji z dyrektorem Jaroszem będzie można posłuchać jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
10: Więcej na stronie super.fm.
9: Baza paliw w Podjuchach i odpowiedź Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie na pismo tamtejszej Rady Osiedla. Jak czytamy na facebookowym profilu tego lokalnego samorządu, poinformował inspektorat, że przeprowadzone dotychczas kontrole nie wykazały kontynuowania robót budowlanych związanych z realizacją bazy paliw przy ulicy Szklanej. Rada Osiedla Podjuchy opublikowała w całości pismo z inspektoratu. Czytamy tam również, że sam brak wymaganych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę, kierownika budowy czy dziennika budowy, nie stanowi wystarczającej podstawy do wydania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu. Sprawa bazy paliw przy ulicy Szklanej jest poruszana przez wielu miejskich radnych, którzy zapowiedzieli m.in. uchwalenie nowego planu zagospodarowania tego terenu i dążenie do rozbiórki tej instalacji.
10: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: Obrońca Pogoni zagrał na Mundialu. Hussein Ali, prawoobrońca Pogoni Szczecin, zaliczył swój debiutancki występ na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Jego reprezentacja, czyli Irak, w pierwszej kolejce przegrała 1-4 z Norwegią. Ali na boisku spędził 73 minuty. Opuszczał boisko przy stanie 1-2 dla norweskiej kadry. Był to jego 28 występ w narodowych barwach. W następnych meczach Irak zmierzy się jeszcze z Francją i Senegalem. Hussein Ali został tym samym trzecim piłkarzem w historii dumy Pomorza na Mundialu. Wcześniej portowców reprezentowali Marek Ostrowski, to był Meksyk, 86 rok, oraz Kamil Grosicki na ostatnich Mistrzostwach Świata w Katarze. Działo się w tych meczach. Posłuchajmy więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
11: Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Błysk największych gwiazd na Mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na Mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Z kolei Mbappé został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. No to czekamy na odpowiedź Harry'ego Kane'a, który też ma za sobą świetny sezon. Anglia zagra dzisiaj z Chorwacją na otwarcie rywalizacji w grupie L. Napastnik Bayernu Monachium mocno wierzy w swój zespół. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w finałach międzynarodowych, finałach klubowych i wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do drużyny i dla nich będą to pierwsze mistrzostwa świata. Moje główne przesłanie do nich to po prostu czysta głowa. Mecz Anglii z Chorwacją o 22:00 w drugim spotkaniu tej grupy. Ghana zagra w nocy z Panamą. W grupie K o 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 4:00 nad ranem Uzbekistan zagra z Kolumbią. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo. Nicoli Zalewskiego został nim Maurizio Sarri. Świetny mecz Huberta Hurkacza na otwarcie turnieju tenisowego w Halle. Polak pokonał rozstawionego z 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
13: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
12: Słabiej tym razem zagrał Kamil Majchrzak, który kilka dni temu wygrał turniej w Holandii. W Queen's Club przegrał w pierwszej rundzie z Czechem Jiřím Lehečkom 5-7 i 6-7.
11: Super FM. Pogoda.
0: Tak jak mówiłem, ciepłe dni zbliżają się wielkimi krokami. Przedsmak tych, nawet nie ciepłych, tylko upalnych dni w Szczecinie. Już dzisiaj 22 stopnie po południu. No i to jeszcze jest umiarkowany wynik. Jutro 27 stopni, w piątek 31. To nie są żarty. W piątek 31 stopni bez opadów deszczu już w tym tygodniu. W weekend wyładowania przed nami atmosferyczne. To znaczy, że w sobotę albo w niedzielę to jeszcze jest płynne, ale w weekend będzie burza i to taka bardzo konkretna.
10: Dzień dobry. To Super FM.
0: 25 minut zostało do godziny 9. Do godziny 9 będziemy mówić tylko o Mistrzostwach Świata. Piotr Jarząbek, cześć jeszcze raz, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, kłaniam się.
0: Jakiemu mundialowi przyjrzymy się dzisiaj?
1: Mundialowi co prawda bez Polaków, ale był tam polski akcent, czyli Mistrzostwa Świata 98.
0: Ależ to były Mistrzostwa. Francja 98 już za chwilę i muzyka z tego mundialu. I jak Francja 98, to kto?
1: Chumbawamba.

0: wyobraźmy sobie, że jest rok 1998, a my akurat przeżywamy mundial we Francji. Po raz drugi w historii. Wówczas Mistrzostwa Świata odbyły się we Francji, w Europie Zachodniej. Wyjątkowy turniej, na którym Polaków niestety nie było.
1: No niestety, nie pojechaliśmy wtedy do Francji w 1998 roku, ale trzeba przyznać, że mieliśmy nie najłatwiejszą grupę w eliminacjach, no bo byli i Anglicy, i Włosi, tam udało się tylko jeden punkt w tych czterech meczach uciłać, ale też zdarzyła się porażka 3-0 z Grecją, chociaż to już był ostatni mecz, gdzie tak naprawdę o nic nie graliśmy.
0: Tak jest, moi drodzy, no Włochy, Anglia, Włosi, naprawdę w, no bardzo dobra była to reprezentacja Włoch, przecież Maldini, Francesco Toldo, naprawdę dużo nazwisk takich znanych, a reprezentacja Anglii, co tu dużo mówić, w sztosie Rio Ferdinand, David Seaman, no i dużo więcej, Paul Gascoigne przecież.
1: Alan Shearer
0: w tej reprezentacji, a więc trudno, żebyśmy my szukali swoich szans, a jak było w eliminacjach, to już mówiliśmy, prawda? Były wątki związane z Polską też na tym mundialu.
1: Dokładnie tak, warto to powiedzieć, że mieliśmy jeden wątek na mundialu 98, taki polski akcent, można powiedzieć, bo Henryk Kasperczak był selekcjonerem reprezentacji Tunezji wtedy na tym mundialu. Tunezja w grupie miała Rumunię, Kolumbię i co ciekawe Anglików, czyli podobnie tak jak my w eliminacjach. No i uwaga, co się wydarzyło. Tunezyjczycy przegrali pierwszy mecz z Anglią 2-0, przegrali z Kolumbią 1-0 i co się stało? Kasperczak został zwolniony po tych dwóch spotkaniach.
0: Zwolniony, czyli Henryk Kasperczak po dwóch meczach podczas mundialu został zwolniony. No i ten motyw w Tunezji chyba się powtarza.
1: Tak, powtarza się. Jeszcze tylko powiem, że wtedy w ostatnim meczu Tunezję poprowadził asystent. No a teraz, mundial 2026, Tunezja pierwszy mecz przegrywa 5-1 ze Szwecją. I co się dzieje? Tunezja zwalnia trenera.
0: Oni po prostu robią to już nałogowo. To znaczy przy pierwszej porażce zwalniają trenera. Oni zwalniają trenerów nawet szybciej niż Polacy.
1: Tak, idąc tą logiką, za 28 lat na mundialu Tunezja wyrzuci trenera po prostu przed pierwszym meczem na mundialu.
0: No tak, jeżeli tylko coś się im będzie nie podobało. A jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Świata we Francji, to wygrali gospodarze. 3-0 pokonali Brazylię, Wielką Brazylię wówczas również, a bramki w finale zdobywali dwa razy Zinedine Zidane i Emmanuel Petit. To była piękna reprezentacja Francji. Francja nadal mocna, no ale tamtą Francję wspominamy, myślę, z wypiekami na twarzy. Piękny turniej, Fabien Barthez, Ronaldo w finale. Myślę, że to taki turniej, który przejdzie do historii Mistrzostw Świata. Tak jak muzyka związana z mundialami, bo ona też jest charakterystyczna,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bez wątpienia. No, ten turniej miał dużo takich kawałków, które po prostu wpadają w ucho.
0: Jeden z nich już teraz w Super FM. Jak? Mistrzostwa Świata we Francji 98? To...
1: Cup of Life?
0: Tak, Cup of Life i Ricky Martin, czyli oczywiście piosenka, która promowała ten turniej. Już teraz Ricky Martin, 18 minut zostało do godziny 9. Wiadomości dla kierowców, już za chwilę.

0: Drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 14 minut będzie godzina 9. Oczywiście w Radiu Super FM informacje dla kierowców. Ostatnie wygasające kolejki, między innymi na Ku Słońcu i na Europejskiej. Już przejezdnie przy węźle Głębokie w ciągu Alei Wojska Polskiego. Też już jakby lepiej przy węźle Łękno na przykład, czy u zbiegu Wojska Polskiego i Piotra Skargi. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, też raczej patrzymy z optymizmem na to, co dzieje się na ulicy Bogumińskiej. Kierowców tam cały czas jest sporo. No ale sytuacja nam poprawia się z minuty na minutę. Słuchacze Radia Super FM informują o kolizji na ulicy Krasińskiego przed rondem Giedrojcia. Chodzi oczywiście o Niebuszewo. No i tam mogą powstawać utrudnienia oczywiście. A mówimy o miejscu zbiegu Krasińskiego i Słowackiego. Dokładnie, precyzyjnie to w tym miejscu, zdaniem słuchaczy Radia Super FM, doszło do kolizji.

0: Kelly Clarkson, słuchacie radia Super FM. Emocje w końcówce naszego środowego spotkania, bo przecież mówimy o piłce nożnej, trwają Mistrzostwa Świata za oceanem. Piotr Jarząbek, razem ze mną będziemy mówić o tych aktualnościach trwającego turnieju. Jak wyniki w nocy, Piotrek?
1: No dużo się działo, dużo bramek całkiem padło, także w odróżnieniu do tej wczorajszej nocy, gdzie tam były same remisy i tak bramek było nie za dużo, no to tutaj zupełnie inaczej, no bo chociażby w tym pierwszym meczu nocy, czyli Francja-Senegal, już padło tyle bramek, ile najwięcej tej poprzedniej nocy, czyli 4. Francuzi wygrali 3-1 z Senegalem.
0: Ajajaj, Francuzi, moi drodzy, Francuzi zawsze są faworytami na każdym takim turnieju, Piotr, prawda?
1: To prawda, zawsze są gdzieś tam wymieniani w tym gronie zwycięstwa, no ale jak się ma w składzie Kyliana Mbappé, no to ciężko z tym dyskutować.
0: Przepraszam, chyba źle powiedziałeś. Mbappé.
1: Kylian Mbappé.
0: Tak, tak powinno być, oczywiście. Francuzi walczą w drodze po kolejne Mistrzostwo Świata, a jak inne wyniki innych spotkań?
1: No na pewno nie pozostaną im dłużni Argentyńczycy, którzy też przecież zmierzyli się z nimi w zeszłym roku w finale. Oni wygrali z bronią teraz tego tytułu. Tej nocy pokonali Algierię 3-0, no i tutaj Messi. 3 razy Leo Messi trafił do siatki.
0: Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy Leo Messi ma jeszcze dyspozycję, czy formę, żeby reprezentację Argentyny na swoich plecach wciągnąć do tytułu, no to być może tak właśnie jest.
1: Ostatnio czytałem nawet taki komentarz po meczu w 2018, kiedy Argentyna odpadała, że to może być ostatni mecz Leo Messiego na mundialu, no jak wiemy, nie był, no bo jest 2026, 8 lat później, Messi dalej gra i strzela gole.
0: I nie ostatnia bramka Leo Messiego na mundialu, no bo zdobył 3, oczywiście. My przeglądamy te bieżące wyniki związane z Mistrzostwami Świata, które trwają, mówimy o tym, co tu i teraz, a tych wyników jest więcej, no bo między innymi szczeciński wątek,
1: tak,
0: Hussein Ali wystąpił w meczu Iraku, no niestety ta jego reprezentacja przegrała, 1-4,
1: no
0: nie mylę
1: się. Niestety przegrali 1-4, Hussein Ali na boisku spędził 73 minuty, czyli schodził przy wyniku 1-2, no i zszedł i 3 minuty później padła bramka dla Norwegii, więc może to jest jakiś znak dla trenera Iraku, że może jednak Hussein Ali'ego nie warto ściągać.
0: Ale to też nie był mecz Husseina Ali'ego, akurat muszę przyznać, bo oglądałem to spotkanie. Generalnie obrona reprezentacji Iraku miała duże, duże ciężary. Trudno też się dziwić, no bo jednak wydaje mi się, że to spotkanie było dla nich sporym, sporym wyzwaniem. Trzymamy kciuki, no bo jeżeli Hussein Ali dobrze zaprezentuje się na tym turnieju, no to rozumiem, że z takiego ekonomicznego punktu widzenia jego wartość dla Pogoni wzrośnie.
1: Wzrośnie co najmniej o kilka tysięcy, kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy, nie wiemy tego. Zależy jak dobrze się zaprezentuje. No w tym meczu na pewno miał ciężary, no bo też Erling Haaland z przodu, no to nie jest łatwo zatrzymać norweskiego snajpera, no ale też trzeba przyznać, że te dwie bramki, no to po prostu Erling Haaland się znalazł w dobrym miejscu, ale to też trzeba potrafić, no z bliskiej odległości wpakował piłki do siatki.
0: Zapowiedzi tego, co oglądamy dzisiaj o 19:00, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i wcale bym Konga nie skreślał, bo
1: to
0: tutaj
1: prawda.
0: Sporo niespodzianek na tym turnieju. Anglia, Chorwacja, to o godzinie 22:00, o 1:00 w nocy, Ghana, Panama, takie mecze, na przykład Uzbekistan, Kolumbia, to o godzinie 4:00, a o 18:00 jutro nasi sąsiedzi Czesi grają z RPA, a o 21:00 Szwajcaria i Bośnia i Hercegowina. No to myślę, że sporo czasu i kawy trzeba naparzyć sobie, żeby te wszystkie mecze obejrzeć. O tym mówiliśmy. Piotr Jarząbek, Bartek Czotowicz, teraz muzycznie Smash Mouth i All Star w Super FM.

0: Dzień dobry, to Super FM. Bardzo wam dziękujemy za ten poranek.
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czotowicz. Dodaj coś jeszcze dla słuchaczy.
1: Zapraszam na serwisy mundialowe 11.30 i 16.30.
0: Ależ to jest człowiek, który doskonale umie w autopromocję. Zapraszamy.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: I po reklamie.
3: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
14: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+. I Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki.
2: Super FM. Wiadomości.
14: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
15: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
14: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
16: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
14: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5 000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
17: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
14: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Mediko Teluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.
18: Super FM. Pogoda.
19: Za oknami dzisiaj sporo słońca, aktualnie 15 na termometrach przy placu Szerockiego, tyle samo przy rondzie Hakena, maksymalnie dzisiaj do 22, wiatr słaby, a ciśnienie stabilne.
20: Super FM z widokiem na Szczecin.
19: A i to są dobre prognozy na dzisiaj, ale jeszcze lepsze są na jutro. No wtedy 24, w piątek 30, a w weekend to nawet 32. Ale później będzie burza. Kąpielówki na sezon letni proponuję już przygotować, podobnie jak parasol plażowy, tam przeciwsłoneczne okulary na przykład. O. Ale nim dotrwamy do weekendu, nim do tych upałów dojdziemy, to trzeba przeżyć tę środę. A z Super FM będzie Wam zdecydowanie przyjemniej w pracy. Tomek Jański, cześć, dzień dobry, razem z Wami będę do 12.
20: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: Na program zapraszają szkoły Żak.
22: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
19: Teraz Rag & Bone Man, będzie też Sean Baker. No i tak dla Was gramy, a na zegarach 5 minut po godzinie 9.

No i tak dla was gramy w środowe przedpołudnie w Super FM z widokiem na Szczecin. Beauty and the Beat i Justin Bieber z Nicki Minaj na zegarach 15 minut po godzinie 9. Sprawdzam, co dzieje się w sieci, byście wy nie odrywali się od pracy, no od obsługi petentów. No i proszę bardzo, jak się okazuje, Koleje Wielkopolskie szykują pociąg do Świnoujścia. Ten ruszy już od 27 czerwca. Będzie podobno równie szybki jak Pendolino, a nawet szybszy. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że my na tym nie skorzystamy, no. Bo pociąg ominie stolicę Pomorza Zachodniego. Ale to słuchajcie, to kto by się przejmował pyrami, kolejami wielkopolskimi. My mamy swój pociąg i to nie jeden do Świnoujścia. I też omija Poznań.

0: That's the way it is. Czyli tak po prostu jest i Celine Dion w Super FM. W tym tygodniu świętujemy 16 urodziny kliniki stomatologicznej ExcelMed. No i z tej okazji mamy dla Was do rozdania wyjątkowe vouchery do wykorzystania właśnie we wspomnianej klinice ExcelMed na higienizację. 4 w jednym. A ta higienizacja obejmuje scaling, piaskowanie, polerowanie i fluoryzację. No co trzeba zrobić, by zdobyć taki voucher? Ano trzeba zrobić parę rzeczy. Przede wszystkim oderwać się od pracy, od komputera, przeprosić klienta, petenta, niech poczeka. Wziąć telefon w dłoń, wybrać nasz pomarańczowy numer 91 2 4 5 5 i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy klinika stomatologiczna ExcelMed wykonuje implanty zębowe? Wy dzwonicie, ja czekam na telefon i rozdaję voucher do ExcelMed na higienizację 4 w 1 i wychodzicie z perlistym, białym uśmiechem z gabinetu, a potem możecie poznać jakiegoś amanta na wakacjach albo piękną blondynkę, o, którzy zachwycą się waszym uśmiechem. A to wszystko dzięki ExcelMed. 91 2 4 i 5 piątek, telefon czeka i pytanie, czy klinika stomatologiczna ExcelMed wykonuje implanty zębowe. A już za chwilę najświeższe informacje ze Szczecina. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Zostańcie razem z nami.
1: Na program zapraszają Szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Autopromocja.
4: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13:45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6 przez 2.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
3: I po reklamie.
0: Minęła 9:30, w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
15: A zaczniemy od hejtu wobec medyków i polityce. To dyskutowane było w rozmowie Radia Super FM. Zamykają ulicę Zbójnicką, a mieszkańcy chcą protestować. Nowe oprogramowanie parkomatów w Szczecinie.
3: Super FM. Wiadomości.
15: Jedna czarna owca może psuć opinię lekarzom, którzy z poświęceniem wykonują swoją pracę, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej. To była dyskusja o hejcie wobec medyków. Agresywne komentarze pojawiły się po informacji o zdemolowaniu SOR-u placówki przez pacjenta. Pytaliśmy szefa szpitala, czy na społeczną frustrację nie wpływają doniesienia takie jak z Warszawy. O radnym KO szefie SOR za ponad 1 600 000 zł. Dyrektor Jarosz przede wszystkim podkreślał, że SOR przy Unii Lubelskiej przyjmuje najwięcej pacjentów w Polsce. Każdy z nas może się tam znaleźć. Szanujmy więc wszystkich, którzy tam pracują, mówił szef placówki.
16: Tam pracują ludzie naprawdę pod dużym obciążeniem psychicznym, którym warto po prostu trochę szacunku. Naprawdę chcą pomagać. Nie zawsze to jest możliwe, tak jak nam się wydaje, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
17: Widzi pan koincydencję pomiędzy tymi przykładami hejtu, czy tym agresywnym zachowaniem niektórych pacjentów, a no, doniesieniami ogólnopolskimi, chociażby takimi jak z Warszawy, coś, co powoduje, że to słowo SOR pojawia się nie w takim kontekście, o jakim pan mówi.
16: Czy jedna czarna owca musi rzutować? I pewnie rzutuje, no właśnie, tak widać w mediach, rzutuje na całą opinię społeczną, natomiast no, zdecydowanie więcej jest tych przejawów tego, że pracujemy i ciężko. W tych zarobkach to nie będziemy mówić, natomiast to nie są takie zarobki. Natomiast ta presja psychiczna jest bardzo, bardzo duża. Jedno z tego wybrzmiało, oczywiście wiele osób się na tym nie skupia, bo rzeczywiście to jest praca pod dużą presją i niewiele osób chce tam pracować.
15: A dzisiaj portal Zero.pl opublikował kolejny artykuł w sprawie radnego KO lekarza milionera pod tytułem Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków KO przyjmował SOR Dawida Kacprzyka.
4: Więcej na stronie super.fm.
15: Zmieniamy temat. Miasto poinformowało o zamknięciu fragmentu ulicy Zbójnickiej od Harnasiów do granicy miasta. Nie podoba się to mieszkańcom, którzy chcą zaprotestować, bo jak tłumaczą, nie będą mieli jak dojechać do swoich domów. Początek większych utrudnień na Zbójnickiej, przypomnijmy, zaplanowano na jutro, czyli na czwartek 18 czerwca. Według tych założeń ma być zamknięty końcowy fragment ulicy. Mieszkańcom taka decyzja się nie podoba, zapowiadają spotkanie pod hasłem remont tak, brak dojazdu nie. Jak czytamy na plakacie zapowiadającym wyjazd aut na ulicę, mieszkańcy nie protestują przeciw remontowi, ale chcą zwrócić uwagę na problem braku realnego dojazdu do posesji i braku jasnego harmonogramu prac. Spotkanie dzisiaj 18 czerwca, początek o 17.30. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
15: A na koniec o tym, że miasto pokazało pierwsze obrazki, jak będzie teraz wyglądać obsługa parkomatów w Szczecinie. Jak czytamy w komunikacie, ogłoszony przez miejską spółkę konkurs wygrał informatyk zawodu Wojciech Ostrowski. Opracowane przez niego rozwiązanie graficzne, tak zwany interfejs, ma być wkrótce wdrożony w urządzeniach, z których przecież codziennie korzystają tysiące kierowców. Urząd informuje także, że w konkursie wzięły udział 4 osoby, a zwycięzca dostanie 10 000 zł nagrody. Obrazki, jak ma to wyglądać w praktyce, są między innymi na stronach miasta.
3: Super FM Sport.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hat-trick Messiego, dublety Mbappe i Haalanda, gwiazdy błysnęły na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi strzelił wszystkie 3 gole i dogonił Mirosława Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe został z kolei najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Strzelił 2 gole, a trójkolorowi wygrali z Senegalem 3-1. Świetnie mundial rozpoczęła Norwegia, pokonała Irak 4-1, a 2 gole strzelił Erling Haaland.
19: You saw the same energy.
18: Staram się zawsze grać z taką samą energią, niezależnie od tego, czy występuję w klubie, czy w reprezentacji. I mam nadzieję, że było to dzisiaj widać. Staram się za dużo nie myśleć, ale na mundialu to trudne. Cieszymy się bardzo, ale trzeba pozostać spokojnym. A w meczu zakończonym rano Austria pokonała Jordanię 3-1. Przed nami ostatnie 4 spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej, w tym hitowe starcie Anglii z Chorwacją. Trener wyspiarzy Thomas Tuchel wie, że będzie ciężko. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Potrzebujemy takiego wszechstronnego występu. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. W pozostałych meczach Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Ghana z Panamą, a Uzbekistan z Kolumbią. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W południe Polki zagrają z Bułgarią. W kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Halle. Jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z 8 Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczkom. Dobre wyniki naszych sprinterek na meetingu lekkoatletycznym w Ostrawie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów, a Pia Skrzyszowska była druga na 100 metrów przez płotki. W rywalizacji płotkarzy Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty. Mateusz Kołodziejski był z kolei trzeci w konkursie skoków z wyż.
3: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj dużo słońca i tych promieni będzie całkiem sporo. A jutro i pojutrze jeszcze bardziej nas rozgrzeją. Dzisiaj do 22, jutro 24, a w piątek nawet 30. W weekend to już w ogóle gorąc z nieba, nawet 32 stopnie. No nie możemy narzekać, że będzie za zimno. Ciśnienie stabilne, wiatr słaby.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: A już za chwilę nasza redakcyjna koleżanka od wielu szans, czyli Kasia Lewandowska, i spróbuj jeszcze raz. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami. 22 minuty zostały do godziny 10.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Samochód bez lusterek. Firma bez dobrej informacji zwrotnej jest trochę jak samochód bez lusterek. Niby jedzie. Silnik pracuje. Kierownica jest. Nawet cel majaczy gdzieś tam na horyzoncie. Tylko kierowca nie widzi, co dzieje się za nim, obok niego i w martwym polu. A bez tego bardzo łatwo o stłuczkę. I w firmach też tak bywa. Ludzie wykonują zadania, wysyłają maile, obsługują klientów, prowadzą projekty i często przez długi czas nie dostają żadnej konkretnej informacji zwrotnej. No, albo usłyszą wtedy, kiedy pójdzie coś nie tak. Czyli w praktyce feedback pojawia się dopiero jako kontrolka awarii. Późno, czerwono i z nieprzyjemnym dźwiękiem w środku. A przecież rozmowa zwrotna nie musi być wielkim wydarzeniem z szyldem "Usiądźmy, musimy porozmawiać". Kiedy pracownik usłyszy takie zdanie, to jego układ nerwowy nie pomyśli sobie "Wow, wow, jak cudownie, przestrzeń do mojego rozwoju się właśnie pokazuje". Raczej pomyśli sobie "Oho, zapinamy pasy, będzie turbulencja". Problem polega na tym, że w wielu firmach informacja zwrotna kojarzy się z oceną, krytyką albo rozliczeniem. I co robią ludzie? Zaczynają unikać. Szefowie odkładają trudne rozmowy, pracownicy udają, że wszystko jest jasne, a drobne korekty zamieniają się po czasie w naprawdę spore napięcia. Tymczasem dobry feedback działa bardziej jak lusterko niż jak młotek. Nie służy do tego, żeby kogoś uderzyć po ambicji. Służy do tego, żeby człowiek zobaczył coś, czego sam ze swojej pozycji nie widzi. Można powiedzieć, zauważyłam, że w ostatnich dwóch rozmowach z klientem bardzo szybko przechodziłeś do rozwiązania, zanim klient dopowiedział, na czym mu zależy. Efekt był taki, że wracał potem z dodatkowymi pytaniami. Chciałabym, żebyś przy kolejnych rozmowach najpierw dopytał o kryteria decyzji, a dopiero potem rozwiązanie proponował. I to jest konkret. Nie atak na charakter, nie etykieta, jesteś nieuważny, tylko obraz sytuacji, skutek i jasny kierunek. Dobra rozmowa zwrotna odpowiada na trzy pytania. Co widzę, jaki to ma wpływ i czego potrzebujemy dalej? Bez dramatyzowania, bez zawstydzania, bez czekania pół roku, aż temat urośnie nam do rozmiaru słonia w tym pokoju. Możemy poprawić tylko to, co zobaczymy. A w pracy bardzo często potrzebujemy siebie nawzajem właśnie jako lusterek. I nie po to, żeby się czepiać, tylko żeby po prostu bezpiecznie jechać dalej. Spróbuj jeszcze raz. Zanim nazwiesz kogoś trudnym, zatrzymaj się i pokaż mu konkretny obraz sytuacji. Bo bez lusterek można jechać szybko. Można. Tylko weź tu jedź bezpiecznie.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa na K, czyli możemy powiedzieć, kurczę, czasu, no nie oszukasz. Już za chwilę godzina 10 i najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, w nich m.in. o strajku w ZUS. A te przedstawi dla Was Paulina Nawrocka. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Morskim.
9: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk, były też problemy na infolinii w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
12: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
11: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
13: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
14: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocinki, fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
13: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
15: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
13: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
11: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
16: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
11: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudia Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
17: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
11: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
9: Super FM. Pogoda.
0: Cieszmy się słońcem, cieszmy się piękną aurą na zewnątrz. Dzisiaj maksymalnie do 22, aktualnie 16 w przyrondzie Gierosa czy rondzie Giedrojcia. Tyle samo w Zdrojach, jutro do 24, a w weekend upał nawet 32. Ciśnienie stabilne, dzisiaj wiatr umiarkowany.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Jak ma być 32 stopnie w weekend, to ja na waszym miejscu zaopatrzyłbym się w jakiś wiatrak, nie wiem, worek kostek lodu może by się schładzać. Najlepiej wspomniane kostki lodu przyczepić do wiatraka w tym worku, to będziecie mieli taki tani klimatyzator w stylu zrób to sam. No i jaka oszczędność na montażu klimatyzacji w domu. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do 12, a w tej godzinie między innymi o festiwalu słyszę dobre dźwięki, które odbędzie się w Szczecin. Filharmonii.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Na zegarach 5 minut po godzinie 10, teraz Likely, będzie też The Killers i Human.

0: Kompletka i dwa dni w Super FM z widokiem na Szczecin. Tak dla was gramy jeszcze przed najświeższymi wiadomościami ze świata sportu. A te przygotował dla was Piotr Jarząbek. Warto zrobić głośniej, by wiedzieć, co dzieje się na mundialu. A jeszcze przed 12 Jarek Węgler porozmawia z Gabrielą Wiatr, rzeczniczką Urzędu Marszałkowskiego.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%.

0: Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
2: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
3: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
12: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
13: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
14: Znacznie więcej bramek niż poprzednio obejrzeliśmy dzisiejszej nocy. Nie było meczu, w którym padłyby mniej niż 3 gole. Zaczęliśmy od spotkania Francji z Senegalem o godzinie 21, które zakończyło się zwycięstwem Leblé 3-1. Drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa stwarzała dużo sytuacji w pierwszej połowie. Najdogodniejszą miał jednak Senegal, ale Nicolas Jackson po kontrataku trafił w słupek. W drugiej części gry znacznie przeważali już Francuzi, a wynik spotkania otworzył Kylian Mbappé w 66 minucie spotkania. Na 2-0 podwyższył Bradley Barcola, a dwie ostatnie bramki ustalające wynik meczu padły w doliczonym czasie gry. Najpierw dla Lwów Terangi trafił Ibrahim Mbaye, a na 3-1 ponownie strzelił Kylian Mbappé. Mamy też wątek szczeciński na mundialu. Hussein Ali, prawy obrońca Pogoni, zaliczył swój pierwszy występ, ale niestety jego reprezentacja Irak przegrała z Norwegią 1-4. Dwie bramki dla Skandynawów strzelił Erling Haaland, który dwa razy świetnie odnalazł się w polu karnym, jedną dołożył wprowadzony z ławki Leo Ostigard. Dwa razy do siatki w tym meczu trafiał także napastnik Iraku Ayman Hussein, ale niestety dla niego raz skierował piłkę do własnej siatki. Do gry wszedł również obrońca tytułu Mistrza Świata, czyli Argentyna, który w nocy 3-0 pokonał Algierię. Wszystkie trzy bramki w tym spotkaniu zapisał na swoje konto kapitan Albiceleste z Leo Messi, kolejno w 17, 60 i 76 minucie. Messi trafił do siatki jeszcze raz, ale wtedy sędzia asystent zasygnalizował spalonego. Algierczycy w tym meczu próbowali zdziałać coś w ofensywie, to jednak im się nie udało. Wynik końcowy 3-0. I na koniec mecz dla rannych ptaszków. O 6 zmierzyły się ze sobą Austria i Jordania. W W pierwszej połowie mieliśmy jedną bramkę, kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego popisał się Romano Schmidt. To jednak Jordania w tym meczu miała nieco więcej szans, co udało się udokumentować w 50 minucie. Od tego momentu to kadra Ralfa Rangnicka przeszła do ofensywy, strzelając 3 gole, ale jednego po zagraniu ręką. Przepisowo piłkę do własnej siatki wpakował obrońca Jordanii Jazan Al-Arab, a na 3-1 wynik z rzutu karnego ustalił Marko Arnautowicz.
13: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
12: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: Na program zapraszają szkoły Żak.
17: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
16: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski, rzeczniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Trochę będzie liczb, trochę będzie takich podsumowań, bo w zasadzie od początku czerwca spotykamy się z bohaterami tej kampanii. Pierwszą osobą, która pojawiła się w Radiu Super FM, był Przemysław Kowalewski. Człowiek, który opowiedział, że 45 lat minęło i w pewnym momencie doznaje olśnienia i myśli sobie, zaczyna nowe życie zawodowe. I okazuje się, że jest namacalnym przykładem, że może te marzenie, o którym on gdzieś tam myślał, miał w głowie, sprawdza się w 100% z sukcesami.
2: Właściwie można to samo powiedzieć o wszystkich naszych ambasadorach, bo w każdym tym życiorysie widzimy jakiś taki moment przełomowy, który chyba w tym momencie, kiedy on się wydarzał, to w ogóle takim nie wydawał się być. Bo nasz pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini, który uprawiał breakdance i się umówił z kumplami na gokardy, no i jak sam opowiadał, że dostał takie manto, że tak go to zdenerwowało, że postanowił się nauczyć jeździć. No i dzisiaj się ściga. Jest światową jakąś klasą w tym, więc no skąd mógł przypuszczać w ogóle, że akurat takie wydarzenie zaważy na całym jego życiu. I to można powiedzieć właściwie o każdym z tych naszych ambasadorów i też przyznam, że trochę nam na tym zależało, bo jakby od początku trwania tej wielkiej kampanii pod nazwą tego projektu More Life Future zaczęliśmy przyciągać i spotykać takich ludzi, którzy nam uświadomili, że dzisiaj nie musimy tutaj ściągać celebrytów czy znanych twarzy, żeby reklamować Pomorze Zachodnie. My dzisiaj możemy sięgać po ludzi, którzy mieszkają obok nas. Nasi ambasadorzy to są zwyczajni mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Oni są naszymi sąsiadami, może nawet robimy zakupy w tym samym sklepie.
1: Nawet nie wiemy, że oni są.
2: I nawet nie wiemy, że oni są. I teraz chodzi o to, żeby pokazać, że pewne momenty przełomowe albo czasami jakiś krok, którego się boimy z różnych względów, one się wydarzają w życiu każdego z nas. A jest taka fajna zasada, którą mnie uczyli na studiach, że od szczegółu do ogółu, że jeżeli każdy z nas się zdobędzie na ten jeden krok, na tę jedną czasami by się wydawało irracjonalną decyzję w naszym życiu, albo na coś, co nam się wydaje totalnie bez znaczenia, to pomyślmy, jak się buduje ta cała później masa świetnych ludzi, świetnych mieszkańców związanych z tym miejscem, bo to tutaj się dokonują te zmiany, bo to tutaj budują no swój sukces po prostu, to tutaj się czują spełnieni, szczęśliwi, zarażają tymi swoimi historiami innych ludzi, odchodzi.
1: Kto wpadł w zasadzie na ten pomysł?
2: Początki to są jeszcze wcześniejsze, kiedy się budowała strategia rozwoju Pomorza Zachodniego i kiedy oprócz wszystkich takich no, oczywistych priorytetów, które zawsze się pojawiały we wszystkich regionach i pewnie na całym świecie, że gospodarka, że turystyka, że no, ekologia z czasem też się pojawiała, bardzo poważne tematy. No i w pewnym momencie marszałek Olgier Geblewicz mówi, no tak, no ale gospodarka bez człowieka to co? A nie wiem, infrastruktura drogowa, kolejowa bez człowieka to co? No, żadne z tych wielkich, bardzo poważnych haseł nie ma treści, jeżeli nie jest wypełnione ludźmi, którzy chcą się rozwijać w danej dziedzinie. No i stąd powstał ten nasz taki jeden z priorytetów otwarta społeczność, czy otwarte społeczeństwo. I się zaczęły właśnie takie działania, które są nazywane działaniami miękkimi, nie wiem czy słusznie, bo okazuje się, że one są kardynalne, skierowane właśnie do ludzi. No a potem się pojawiła ta możliwość, żeby faktycznie pomyśleć nad bardziej kompleksowym projektem w związku z uruchomieniem środków z KPO, czyli tych środków unijnych, które miały jakoś odbudować społeczeństwo i zbudować siłę społeczeństw na przyszłe kryzysy, no bo pandemia nam bardzo dotkliwie pokazała, że pewne nasze założenia posypały się jak domki z kart. No i skoro się pojawiły te możliwości, to krok po kroku. Ja przyznam, że my trochę chyba sami jesteśmy zaskoczeni skalą tego wszystkiego, co się zadziało, bo te kolejne pomysły, kolejne jakby te paczki, które pakowaliśmy w ten wielki projekt, no przerosły nasze oczekiwania.
1: To urosło do niewiarygodnej postaci.
2: Urosło do niewiarygodnej postaci, no bo weźmy na przykład jedno z tych działań Summer Campy dla młodzieży, gdzie w kolejnych edycjach udział brało po 1500 uczniów. No to spójrzmy, jaka to jest skala i znów pomyślmy tak od strony takiej zupełnie ludzkiej. Każdy z nas gdzieś tam ma jakieś znajomości z przeszłości, nie? Bo nie wiem, wydarzyło się coś fajnego, albo na studiach mieliśmy fajną paczkę, albo w szkole i czasem się okazuje, że te znajomości procentują na całe życie, bo gdzieś w jakimś momencie na naszym życiowym zakręcie potrzebujemy jakiegoś kontaktu i to coś procentuje. A ci ludzie, którzy na tych summer campach uczą się rzeczy praktycznych, uczą się autoprezentacji, uczą się współpracy z grupą, poznają nowe profesje, mają mentorów, którzy im opowiadają o tym, jak kształtować swoje ścieżki od strony praktycznej, na własnych przykładach, a potem wieczorem mają jedną wielką dyskotekę, na której się bawią, bo są młodzi i tego potrzebują. No, dam sobie rękę uciąć, że tam się zawiązało tyle rzeczy na przyszłość, że my sami tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Podobnie się działo przy tym naszym drugim działaniu, które było skierowane do uczniów szkół gastronomicznych. No wydawałoby się, dlaczego? No dlatego, że my jako województwo jesteśmy jedną z głównych destynacji turystycznych, więc ta branża horeka, która tam swego czasu dostała mocno po uszach, to jest branża, którą należy wzmacniać. Restauratorzy od lat narzekają, że nie mają fajnej, młodej kadry, bo to nie jest łatwy zawód. No to co trzeba zrobić? Porozmawiać, pogadać, popracować z młodzieżą, z uczniami szkół gastronomicznych, których trochę u nas jest. No i się okazuje, my na to działanie wzięliśmy tego głównego takiego mistrza Paskala Brodnickiego, który oczywiście w umowie miał ten swój taki pakiet podstawowy jakichś działań, uczestnictwa w poszczególnych warsztatach na terenie całego regionu praktycznie. Jak on zobaczył, co tam się dzieje, jaki jest entuzjazm,
1: zainteresowanie,
2: jak ci młodzi ludzie po prostu mają pomysły i chcą i widzą w tym sens i swoją pasję, to Paskala było pełno wszędzie. On ze wszystkimi rozmawiał, angażował się tam, gdzie totalnie już nie miał obowiązku de facto umownego, tak? Po prostu zobaczył w tym niesamowitą wartość. No to dla nas była najlepsza nagroda, jaką mogliśmy sobie wyobrazić.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski. O tej wartości, czyli o ludziach, o człowieku, mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz na konferencji, która podsumowała tę kampanię. On powiedział, że podstawą jest człowiek, ale trzeba również pamiętać o potencjale.
2: Dokładnie, trzeba pamiętać o potencjale i o tym, że w ludziach trzeba budzić pewne pytania, pewne apetyty, ciągoty do tego, żeby zrobić odrobinkę więcej, a z drugiej strony oczywiście tworzyć im warunki do tego, żeby mogli się rozwijać.
1: Ja byłem zdumiony, bo w jednym miejscu, czyli w Teatrze Polskim, na tej konferencji mamy młodzież, mamy studentów, mamy trenerów, mamy samorządowców, mamy ludzi biznesu i wspólną platformą jest właśnie ta kampania, o której mówimy.
2: Tak, dlatego, że tak jak powiedziałam, my w ramach tego jednego projektu tak naprawdę przeprowadziliśmy chyba z 8 tych poszczególnych pakietów. I wśród tych 8 pakietów jakby były działania kierowane do ludzi w każdym wieku i w każdym miejscu w życiu. Bo w Summer Campach to w tym roku była pierwsza edycja, że jedna część była dedykowana tym, którzy już wcześniej brali udział, czyli tej młodzieży licealnej. Ale tak stwierdziliśmy, a dlaczego tylko młodzież licealna? No przecież mamy w szkołach podstawowych też dzieciaki, które też już zaczynają się orientować na przyszłość. I też trzeba sobie z nimi troszeczkę tam popracować i podziałać. I to też była świetna, świetna atmosfera. No ale oprócz tego mapa karier, tak? Czyli też coś, z czym się zwracamy do młodego człowieka, mówiąc mu fajnie, że kończysz szkołę, bo to jest oczywiście niezbędne. Dobrze, że planujesz ścieżkę kształcenia, no bo to jest niezbędne. Ale nastaw się na to, że ta rzeczywistość jest po prostu tak czasami aż dramatycznie dynamiczna, że to, że sobie wymyślisz coś dzisiaj, nie oznacza, że to będzie aktualne za tydzień. I w ramach tej mapy karier pokazaliśmy im ponad 800 zawodów, ale w tym 10 nowych profesji, o których może do tej pory nie myśleli, ale no, wystarczy gdzieś tam wskazać jakiś kierunek. Ale oprócz tego właśnie, oprócz tych działań takich skierowanych do młodych, były oczywiście spotkania dla całej tej sfery biznesu. Były podcasty, które były kierowane do samorządów. Czyli no staraliśmy się objąć tymi działaniami naprawdę jak najwięcej środowisk. A też samo to, że wybraliśmy ambasadorów, którzy reprezentują totalnie inne zawody i jakieś dziedziny, to też pokazuje, że no, możesz w tym, w czym jesteś dobry, w tym, o czym marzysz, możesz osiągać bardzo wiele. Dla mnie też taką bardzo dobrą rzeczą, którą usłyszałam, jak rozmawiałam z Agnieszką Piegat, naszą naukowczynią, ambasadorką, było to, jak ona przyznała, że po udziale w tej kampanii naraz studenci zaczęli z nią rozmawiać, że sobie nie zdawali sprawy z tego, jak wielkie możliwości mają na zachodniopomorskich uczelniach, że to hasło możesz wszystko, to nie jest tylko zbitka dwóch nic nieznaczących słów. One niosą za sobą głębszą treść niż czasami się komuś wydaje.
1: I mamy konkrety.
2: I mamy konkrety. I mamy naprawdę konkrety, zresztą no oczywiście ta pierwsza piątka naszych ambasadorów to faktycznie są osoby, które mają na koncie sukcesy i to sukcesy nie tylko na, że tak powiem, arenie krajowej, ale też międzynarodowej. Więc, bo to jest też kuszące, to jest fajne, żeby pokazać takie plastyczne, przemawiające do wyobraźni. Ale dwie nasze nowe ambasadorki, no proszę spojrzeć, to są dziewczyny z małych miejscowości na Pomorzu Zachodnim. Każda z nich, opisując swoją historię, pokazała, że początki miały bardzo niełatwe. I można by sobie powiedzieć, wielu z nas jakby przechodziło przez pewne trudności. I czasem były te momenty zwątpienia na zasadzie, ja też takie kiedyś miałam, że byłam w strasznym dołku i jak ktoś się pytał, no i co teraz zrobisz? I to była taka presja, i co teraz zrobisz? A ja nie miałam pomysłu na to, co zrobię. Mówię, nie wiem, ustawię się w kolejce do pomocy społecznej. Bo bywały takie momenty, każdy z nas miewa momenty po prostu totalnego kryzysu. A dziewczyny, opisując naprawdę takie bardzo niełatwe życiowe perypetie, naraz pokazały, że przez właśnie pasję, przez upór, przez to, że się zawzięły, nie wiem, tupnęły nogą, robią coś niesamowicie fajnego. I są dwie młode babeczki, jedna jest strażaczką, sportsmenką, w ogóle jakąś strongmanką, bardzo barwną postacią. I druga dziewczyna, która też jest trenerką, która z drugiej strony postawiła na kulturę, na animację swojego środowiska lokalnego. Nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale będą.
1: No właśnie, jak rozmawiałem z Krzysztofem Barczykiem, dyrektorem gabinetu marszałka, to mówi, my będziemy powoli je odkrywać. To już się pojawiło, są nazwiska, ale mamy w zanadrzu, no właśnie, kolejne pomysły. I o tych kolejnych pomysłach rozmawiam z Gabrielą Wiatr z Urzędu Marszałkowskiego. Co dalej w takim razie? Skoro sięgnęliście już prawie gwiazd, to co dalej?
2: Liczymy na to, że to będzie trochę tak jak z tymi naszymi ambasadorami, że jak ruszyli jakiś kamyczek, to poszła lawina. Teraz wydaje mi się, że no trochę otworzyliśmy oczy na to, jaki potencjał tutaj tkwi i że nie musimy marzyć o tym, żeby wyjechać, no już nie wiem, no dobrze, niech to będzie ta przysłowiowa Warszawa, tak? Nie musimy jechać do przysłowiowej Warszawy, z całym szacunkiem do Warszawy i warszawiaków.
1: Warszawa może być w Szczecinie.
2: Warszawa może być w Szczecinie, bo naprawdę nasze marzenia możemy realizować tutaj, a każde spełnione marzenie każdego jednego mieszkańca tego regionu przekłada się na to, że ten region jest po prostu fajniejszy, że tu się chce żyć, że są ciekawi ludzie, że no, jest o czym myśleć, jest na czym bazować, żeby sobie planować własny rozwój.
1: To powinna być puenta naszej rozmowy. Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski, była gościem w naszym programie w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Sukcesów.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Na program zapraszają Szkoły Żak.
5: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
6: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
11: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 12. Wiadomości Super FM. Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś cztery ostatnie mecze pierwszej kolejki.
16: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
17: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
15: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu. Nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
18: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
15: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes Ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. Na przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
19: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją.
20: Team has a great balance.
19: Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu, a to już jego 6.
15: Mecz Portugalia do Demokratyczna Republika Konga o 19:00.
16: Słuchasz radia Super FM
21: na 97,5.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na terenie szczecińskiej Puszczy Bukowej znajduje się owiane legendami jezioro. Jego woda ma niezwykły zielony odcień i to od tej barwy jezioro nazwano szmaragdowym. W XIX wieku na tych terenach szczeciński przedsiębiorca Gustaw Töpfer założył fabrykę kredy. Wydobywany tu margiel kredowy służył m.in. do wyrobu cementu. Jedna ze szczecińskich legend głosi, że w podziemnych korytarzach fabryki kredy mieszkał duch Skarbek, który kochał złoto i szlachetne kamienie. Gromadził je w kryjówkach ukrytych w

0: zatopione na dnie wagoniki kolejowe, które kiedyś wywoziły urobek z kopalni. Chociaż bezpośrednie obserwacje tego zjawiska nie potwierdzają. Pozostałością torowiska kolejki za to jest betonowy mostek nad jeziorem, z którego niczym z punktu widokowego można podziwiać tafle jeziora. W najgłębszym miejscu dno jeziora znajduje się na głębokości 18 metrów. Nie można się w nim kąpać ze względu na zawartość w wodzie węglanu wapnia, który wprawdzie nadaje piękny kolor, ale też wysusza skórę. No i ze względu na zdradliwe i głębokie dno. Wokół jeziora biegną znakowane szlaki turystyczne, które warto pokonać pieszo. W pobliżu znajduje się siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Marek, szefowa Cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki. I wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
14: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS 27 czerwca. Szykujcie skóry, ramoneski i ćwieki. Szczecin zatrzęsie się w posadach już 26 i 27 czerwca. Nadchodzi zupełnie nowa petarda na koncertowej mapie Polski. Hells Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. Przez 2 dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok starej rzeźni. Co na Was czeka? 2 sceny, 2 dni grania po blisko 10 godzin na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
13: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: To jest Super FM.
0: Super FM na 97,5.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Rywackowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. Wiadomości Super FM.
10: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
11: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
10: O sprawie napisał dziś Portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzchołek góry lodowej.
12: To jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
10: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji, radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę. Tu cytat: tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6,06 zł. To 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6,36 zł. I tu najwyższy, baż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano cztery organizacje związkowe. Grzegorz Kozieł.
13: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
14: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
13: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
15: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
13: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
10: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis. Na Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lehečką.
9: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Nagrody honorowe Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej otrzymają w tym roku m.in. Glenn Close i Ridley Scott, którzy nigdy nie zdobyli regulaminowych Oscarów, mimo licznych nominacji. Akademia doceni też Floyda Normana, pierwszego czarnoskórego animatora Disneya, oraz producentki Christine Vachon i Pamelę Koeffler, stojące za firmą promującą kino niezależne. Oto szczegóły tego wydarzenia. Dla Glenn Close i Ridleya Scotta uznanie to jest długo wyczekiwanym gestem ze strony Akademii, która wielokrotnie nominowała każdy z nich, nigdy nie przyznając im regulaminowych nagród. Glenn Close ma 8 nominacji aktorskich i ani jednego zwycięstwa. Mało tego, Glenn Close ma na koncie najwięcej aktorskich nominacji bez wygranej. Jej aktorskie nominacje to Świat według Garpa, Wielki Chłód, Urodzony sportowiec, Fatalne zauroczenie, Niebezpieczne związki, Albert Nobbs, Żona i Elegia dla widoków. Ridley Scott ma na swoim koncie 3 nominacje za reżyserię, Thelma i Louise, Gladiator i Helikopter w ogniu i nominacje za produkcję w kategorii Najlepszy film za Marsjanina. Ale nigdy nie zdobył statuetki, mimo że jego epicki film Gladiator z 2000 roku zdobył 5 Oscarów, w tym za najlepszy film roku. Scott jest 8. reżyserem o największych przychodach wszechczasów, a jego filmy zarobiły na całym świecie 5 miliardów dolarów. Floyd Norman, animator i twórca storyboardów, rozpoczął swoją 65-letnią karierę w Walt Disney Animation Studio w 1956 roku, stając się pierwszym czarnoskórym animatorem w tym studiu. Jego pierwszym filmem fabularnym Disneya był klasyk z 1959 roku Śpiąca Królewna, a następnie współtworzył filmy Miecz w Kamieniu, Mary Poppins, Księga Dżungli i Robin Hood. Vachon i Koeffler założyły w 1995 roku nowojorską niezależną firmę producencką Killer Films. Ich wspólne dokonania obejmują wiele znakomitych filmów niezależnych, jak m.in. Still Alice, Happiness, Boys Don't Cry i Different Men. Honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada i są znaczącym wydarzeniem na drodze do regulaminowych Oscarów, które zostaną przyznane kilka miesięcy później.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
3: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: I po reklamie. Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, klinika stomatologii i medycyny estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: W tym tygodniu w Klinice Zdrowia mam przyjemność gościć lekarzy dentystów. Jest ze mną pani dr Monika Rączkowiak oraz pan dr Maciej Jabłoński, specjaliści z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed, a rozmawiamy o współczesnej implantologii.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy dzisiaj o przebiegu leczenia implantologicznego, ale tak przewrotnie zapytam, co się dzieje, jeżeli nie uzupełnimy zęba?
3: Efekty takiej sytuacji myślę, że możemy śmiało podzielić na widoczne i niewidoczne. Widoczne, czyli takie, które każdy z nas może zaobserwować w swojej jamie ustnej, czyli rozpoczęcie przesuwania się zębów. Zawsze śmieję się, opowiadając moim pacjentom, że zęby szukają przyjaciela, na którym mogą się oprzeć. I tak rzeczywiście jest. Jeżeli tracimy zęba, to sąsiedzi starają się połączyć, jakby oprzeć do przodu lub też góra-dół pomiędzy zębami. Co za tym idzie, jest to kaskada wydarzeń i zaczynają się rozsuwać zęby, zaczyna wchodzić tam jedzenie. Przez to może się pojawić jakiś stan zapalny dziąseł. Natomiast co do niewidocznych efektów, efekty, które są niewidoczne, to są takie, które są widoczne dopiero na zdjęciach tomografii komputerowej na przykład. Ząb dla kości jest swojego rodzaju rusztowaniem. Kość się trzyma tego rusztowania, czyli zęba razem z dziąsłem. Jeżeli tracimy zęba i to rusztowanie, to kość się zapada w trzech wymiarach, przez co tracimy jej wymiar. Tak samo ząb jest granicą, której nie przekroczy zatoka szczękowa. Zatoka szczękowa jest to pneumatyczna przestrzeń powietrzna, która się rozpręża pod wpływem działania ciśnienia i nawet naszego oddechu, więc ona się poszerza, jeżeli nie ma zęba. Co za tym idzie, im dłużej czekamy, tym tej przestrzeni, którą możemy wykorzystać, jest coraz mniej. Ale też przestrzeń dla samego implantu to jest jedno, natomiast my często dążymy do odtworzenia natury nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim funkcjonalnych. Jeżeli kość się zapada w swoim wymiarze pionowym i poziomym, zaczyna wchodzić gdzieś jedzenie i to też może wpływać na długotrwałe utrzymanie implantu. Dlatego dla nas priorytetem jest odtworzenie natury.
2: A jak krok po kroku wygląda proces leczenia od utraty zęba do gotowej odbudowy?
3: Dzięki osiągnięciom współczesnej implantologii tak naprawdę możemy to połączyć w tym pytaniu, czyli już na etapie usunięcia zęba możemy wprowadzić implant. Dla pacjenta jest to podwójna korzyść. Jest to jeden zabieg, jeden stres, kiedy wykonujemy daną procedurę i znacząco skraca to cały okres leczenia. Jak to wygląda? Oczywiście wszystko jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu pacjent nie czuje nic poza tym, co przy wierceniu w klasycznym zębie, czyli wibracja, troszkę wody i jakieś uciski. Całość zabiegu trwa około 10-15 minut, jeżeli to jest pojedynczy implant. Oczywiście im więcej dodatkowych procedur, ten czas może się wydłużyć. Niemniej jednak po zabiegu pacjent nie czuje wiele, poza tym, że jest to świeża rana w buzi, więc na pewno nie będę nikomu obiecywał, że jest to całkowicie bezbolesny proces. Natomiast mamy takie procedury farmakologiczne, że zapewniamy komfortowe przejście przez wszystkie etapy gojenia.
2: A ile trwa cały proces leczenia implantologicznego?
3: Wszystko zależy od rozmiaru danej procedury. Im więcej etapów musimy wykonać, im więcej odtworzyć tkanek, tym dłużej takie gojenie może trwać. Natomiast przy standardowej implantacji pojedynczego zęba taki okres gojenia to jest między 6 a 12 tygodni, ale im więcej musimy tkanek odtworzyć, szczególnie tkanek kostnych, tym ten czas się wydłuża i może trwać pół roku, a nawet do roku. Mhm.
2: A co decyduje o powodzeniu zabiegu i integracji implantu z kością?
3: Współpraca między lekarzem a pacjentem. Lekarz zawsze daje z siebie 100% po to, żeby zapewnić prawidłowe gojenie. Natomiast jeżeli pacjent nie będzie słuchał zaleceń i nie będzie przestrzegał tego, o czym wszystkim mówimy w trakcie czy po zabiegu, no to niestety tutaj jesteśmy narażeni na różne powikłania. Implant z samego założenia musi się wgoić w kość, jak standardowa kość. Jeżeli złamiemy rękę i nie usztywnimy jej w żaden sposób, a będziemy nią cały czas pracować, ta kość nigdy nam się nie zrośnie. I to samo się dotyczy implantu. Jeżeli pojedynczym implantem pacjent będzie cały czas gryzł, no niestety może spowodować to jego wydzielenie. Dlatego nawet jeżeli pacjent wychodzi z koroną tymczasową, bo mamy takie możliwości, że pacjent od razu wychodzi z zębem z wizyty, to taki ząb jest tylko do gojenia i do wyglądania, natomiast przede wszystkim niedogryzienia. Ale w drugą stronę, jeżeli wykonujemy prace pełnołukowe, czyli na jednej wizycie na przykład usuwamy wszystkie zęby, wprowadzamy 4, 6 lub 8 implantów i na tych implantach od razu wykonujemy most, to ten most może służyć do jedzenia. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację, inne rozłożenie sił i taki most służy do jedzenia, ale oczywiście w pierwszych etapach na początku są to miękkie pokarmy i dopiero potem można wdrażać powoli twardsze.
2: Słuchacie Kliniki Zdrowia, a w niej rozmawiamy o współczesnej implantologii ze specjalistami z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed. Do naszej rozmowy wracamy już jutro. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
5: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: I po reklamie.
1: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
7: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk. Zastrzegł jednak:
8: musimy czekać na dowody, czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
7: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
8: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
7: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne, będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy, co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
9: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
7: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lawariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.
1: Słuchasz Super FM na 97,5.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Co może powstać na miejscu dawnych pól uprawnych czy wojskowych terenów, podmokłych łąk? No, w większości miast odpowiedź byłaby zapewne prosta. No, kolejne osiedle. Ale w Kopenhadze postanowiono stworzyć coś znacznie ambitniejszego. Miejsce, które miało być wizytówką duńskiej architektury, laboratorium nowoczesnego urbanizmu, symbolem miasta patrzącego w przyszłość. No i w ten sposób narodził się Ørestad, dzielnica nowoczesna Kopenhagi. Jeszcze 30 lat temu trudno byłoby uwierzyć, że na południowym wybrzeżach, tych południowych wybrzeżach Kopenhagi wyrośnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych dzielnic Europy. No, rozciągały się tutaj głównie niezagospodarowane tereny wyspy Amager. Wszystko zmieniło się w latach 90., kiedy Dania i Szwecja rozpoczęły budowę mostu przez Sund. No i pojawiła się wtedy śmiała wizja. Skoro Kopenhaga miała zyskać bezpośrednie połączenie z Malmö, potrzebowała nowej bramy prowadzącej do miasta. No i tak rozpoczęła się historia Ørestad. Dzisiaj wielu podróżnych poznaje tę dzielnicę jeszcze zanim dotrze do centrum Kopenhagi. To właśnie tędy przebiega linia metra prowadząca z lotniska. Pociąg sunie niemal bezszelestnie, za oknem pojawiają się budynki, które bardziej przypominają architektoniczne eksperymenty niż tradycyjne domy. Jednym z symboli dzielnicy jest słynny Eighth House. Już sama nazwa zdradza jego kształt, bo budynek przypomina cyfrę 8 i został zaprojektowany tak, aby mieszkańcy mogli niemal spacerować po jego dachu. To jednocześnie osiedle mieszkaniowe, przestrzeń usługowa i miejsce spotkań. No, Duńczycy uwielbiają takie rozwiązania. Funkcjonalne, a jednocześnie niepozbawione odrobiny, no nawet więcej niż odrobiny fantazji. Kilka minut dalej znajduje się kolejna architektoniczna gwiazda – Mountain Dwellings. Na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie parkingu wielopoziomowego z tarasowym górskim zboczem. No, każde mieszkanie posiada własny ogród i widok na otwartą przestrzeń. Twórcy projektu chcieli połączyć takie zalety życia w mieście z poczuciem bliskości natury. No, niezwykle ciekawie to wygląda. A tuż obok nowoczesnej zabudowy rozciąga się ogromny Amager Fælled. Obszar mokradeł, łąk, ścieżek spacerowych. Można tu spotkać dzikie ptaki, lisy, nawet owce wypasane są na tych terenach chronionych. No to jeden z tych paradoksów Kopenhagi, które tak bardzo fascynują odwiedzających. Wystarczy kilka minut spaceru od futurystycznych budynków, by znaleźć się pośród niemal naturalnego krajobrazu. Ørestad to nie jest Kopenhaga znana z pocztówek czy z kolorowego Nyhavn, królewskich pałaców. Nie, nie, nie. To Kopenhaga przyszłości. Miasto, które nie boi się eksperymentować, a jednocześnie nie zapomina o przestrzeni dla ludzi i natury. No zwłaszcza dla ludzi właśnie.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. A wszystko to jutro w Willi Lenza. Jutro też w Ogrodach Śródmieście odbędą się dwa wyjątkowe wydarzenia poświęcone przyszłości, kreatywności i dialogowi społecznemu. Od 12.30 do 16.00 zaplanowano drugi młodzieżowy festiwal demokratyczny. To spotkanie skierowane do młodych osób zainteresowanych demokracją, kulturą dialogu oraz rozwojem kompetencji społecznych i komunikacyjnych. W programie znalazły się m.in. warsztaty wystąpień publicznych i pracy z głosem. Jubileuszowy 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Plus rozpocznie się o 17.00. Uczestnicy wysłuchają inspirujących wystąpień ekspertów z dziedzin projektowania, architektury, komunikacji wizualnej, innowacji społecznych i sztucznej inteligencji. Pierwszy dzień kongresu zakończy o 20.00 koncert zespołu Duxius, a drugi dzień kongresu będzie w INKU, inkubatorze sektorów kreatywnych. Wstęp na wydarzenia jest otwarty. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Radia Super FM, który jest m.in. patronem medialnym tego wydarzenia. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: To jest Super FM.
14: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Samochód bez lusterek. Firma bez dobrej informacji zwrotnej jest trochę jak samochód bez lusterek. Niby jedzie. Silnik pracuje. Kierownica jest. Nawet cel majaczy gdzieś tam na horyzoncie. Tylko kierowca nie widzi, co dzieje się za nim, obok niego i w martwym polu. A bez tego bardzo łatwo o stłuczkę. I w firmach też tak bywa. Ludzie wykonują zadania, wysyłają maile, obsługują klientów, prowadzą projekty i często przez długi czas nie dostają żadnej konkretnej informacji zwrotnej. No, albo usłyszą wtedy, kiedy pójdzie coś nie tak. Czyli w praktyce feedback pojawia się dopiero jako kontrolka awarii. Późno, czerwono i z nieprzyjemnym dźwiękiem w środku. A przecież rozmowa zwrotna nie musi być wielkim wydarzeniem z szyldem "Usiądźmy, musimy porozmawiać". Kiedy pracownik usłyszy takie zdanie, to jego układ nerwowy nie pomyśli sobie "Wow, wow, jak cudownie, przestrzeń do mojego rozwoju się właśnie pokazuje". Raczej pomyśli sobie "Oho, zapinamy pasy, będzie turbulencja". Problem polega na tym, że w wielu firmach informacja zwrotna kojarzy się z oceną, krytyką albo rozliczeniem. I co robią ludzie? Zaczynają unikać. Szefowie odkładają trudne rozmowy, pracownicy udają, że wszystko jest jasne, a drobne korekty zamieniają się po czasie w naprawdę spore napięcia. Tymczasem dobry feedback działa bardziej jak lusterko niż jak młotek. Nie służy do tego, żeby kogoś uderzyć po ambicji. Służy do tego, żeby człowiek zobaczył coś, czego sam ze swojej pozycji nie widzi. Można powiedzieć, zauważyłam, że w ostatnich dwóch rozmowach z klientem bardzo szybko przechodziłeś do rozwiązania, zanim klient dopowiedział, na czym mu zależy. Efekt był taki, że wracał potem z dodatkowymi pytaniami. Chciałabym, żebyś przy kolejnych rozmowach najpierw dopytał o kryteria decyzji, a dopiero potem rozwiązanie proponował. I to jest konkret. Nie atak na charakter, nie etykieta, jesteś nieuważny, tylko obraz sytuacji, skutek i jasny kierunek. Dobra rozmowa zwrotna odpowiada na trzy pytania. Co widzę, jaki to ma wpływ i czego potrzebujemy dalej? Bez dramatyzowania, bez zawstydzania, bez czekania pół roku, aż temat urośnie nam do rozmiaru słonia w tym pokoju. Możemy poprawić tylko to, co zobaczymy. A w pracy bardzo często potrzebujemy siebie nawzajem właśnie jako lusterek. I nie po to, żeby się czepiać, tylko żeby po prostu bezpiecznie jechać dalej. Spróbuj jeszcze raz. Zanim nazwiesz kogoś trudnym, zatrzymaj się i pokaż mu konkretny obraz sytuacji. Bo bez lusterek można jechać szybko. Można. Tylko weź tu jedź bezpiecznie.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
0: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: I po reklamie.
16: Jest 15. Wiadomości Super FM.
17: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem w prezydenta Poznania. I apteczka na wyjazd wakacyjny.
18: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
17: Przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
19: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
17: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zdarzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo otrzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
20: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania, także w sprawie Ukrainy.
17: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
18: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające, na wypadek biegunki lub wymiotów.
17: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, 20 minut po godzinie 15, a na początek droga z Pilchowa do Szczecina, czyli 115, ulica Zagadłowicza. Tutaj z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych, tak samo jest na Wojska Polskiego przed wjazdem na rondo Knappa. Tłoczno w okolicy węzła Łękno, już teraz stoi Trauguta do Wojska Polskiego. Hamulec przyda się także na Majdańskiego w stronę dzielnicy Pogodno, a wcześniej zatrzymacie się na Wszystkich Świętych do Arkońskiej, bo
2: tu są korki.
1: Tak jest, to takie logiczne. Teraz energetyków w kierunku Mostu Długiego, tak orkuje się przed rondem portowców, potem nie jest lepiej na Wyszyńskiego, jadąc do Bramy Portowej. Zatrzymacie się już na wysokości skrzyżowania z Sołtysią, a Nabrzeże Wieleckie stoi z obu stron, czyli od ulicy Kolumba, jak i Jana Skolna. Wjazd do Śródmieścia trasą zamkową to nieco lepsze rozwiązanie jak ulicą Energetyków, ale najlepiej zjechać z trasy zamkowej w kierunku Jana Skolna i kontynuować do centrum Admiralską lub Kapitańską. Jeśli podążacie na północ, to postój macie gwarantowany na Łady. Skrzyżowanie z Dibuła nie lepiej jest także na Stalmacha do Drudzkiego Lubeckiego. Równoległa z Czanieckiej korkuje się w stronę Wilczej, a 1 maja już przed ulicą Bożeny w stronę Niebuszewa. Pozdrawiam kierowców na Bogumińskiej, bo tu niezależnie od tego, czy jedziecie do Polic, czy do Śródmieścia Szczecina, będziecie musieli poświęcić od 5 do nawet 10 minut.

0: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
7: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
8: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Kino Zamek w tym miesiącu zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzment Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki w ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum. Będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. 20 czerwca na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
10: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Słuchasz Super FM.
13: Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut zostało do godziny 16. Na początek okolice Ronda Hakena. Tutaj hamulec przyda się na Floriana Krygiera. Jadąc z Podjuchy potrzebujecie około 5, może 7 minut, by przejechać dalej. Przybywa kierowców także na południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. I to zarówno jadąc od strony Ronda Hakena, tak samo jak od strony Mieszka I, czy ulicą Krakowską oraz Cukrową. A jeśli chcielibyście ominąć wspomniane korki, polecam i sugeruję, jadąc z Podjuch, skręcić w Ustowską, potem kontynuować Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej. Włościańska, o dziwo, przejezdna w obu kierunkach, ale na Pomorzanach
0: roboty na drodze.
1: I to powoduje utrudnienia, by przejechać ulicą Budziszyńską do Powstańców Wielkopolskich, no a potem także Frysztacką do Ruskiej i Częstochowskiej. Trudno jedzie się Milczańską, a zatrzymacie się także przed Placem Szyrockiego, jadąc ulicą Mieszka I. Jak zawsze o tej porze korkuje się Rondo Giedroycia, a także na Gumieńcach Rondo Gierosa. Zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje z dróg. To wystarczy wybrać na telefonie nasz
0: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
1: A kolejną pomoc drogową przedstawi dla Was już Michał Kaczmarek w programie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się już jutro.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
4: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: I po reklamie.
16: Jest 16. Wiadomości Super FM.
17: Strajk w ZUS-ie. Powiemy, czego domagają się pracownicy. Droższe małpki, za chwilę o rządowych planach. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu.
0: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
18: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy.
17: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. 2 skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
19: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne. Ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
17: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją, zwłaszcza że na początek czeka ich trudne starcie z 3. drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
20: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie 1 tygodnia mundialu o 22.
17: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1 w nocy z Panamą.
0: Super FM. Pogoda.
21: Idą upały, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj 21 stopni Celsjusza, wieczorem 15, nad ranem 13, jutro w ciągu dnia 26-27, ale jutro na horyzoncie jeszcze całkiem sporo chmur, bezchmurne niebo dopiero od piątku. Ciśnienie 1018 hektopaskali, wiatr słabiutki.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
21: Oj, dużo się działo w środę, czas więc na spokojnie podsumować, jaki to był dzień, 17 dzień czerwca w kalendarzach, a my mówić będziemy m.in. o proteście pracowników ZUS-u, czy o tym, że ścieżka rowerowa na Mickiewicza jednak może powstać, co może być zaskakujące w kontekście ostatnich politycznych deklaracji. Będzie także dużo sportu i nie tylko. Sprawy miejskie w Radiu Super FM. Zaczynamy przegląd i podsumowanie dnia.

0: Ale to był dzień.
1: Zaskakujący zwrot akcji w sprawie pasów rowerowych na Mickiewicza, które jednak mogą powstać, a mówiono, że to raczej nie będzie miało miejsca.
2: Propozycję przedstawił kierownik Wydziału Ruchu Drogowego Marcin Harenza. Zaczynając od ogółu, jak ścieżki rowerowe w mieście miałyby wyglądać i jak ich rozwój przebiega, przechodząc do sytuacji na Mickiewicza i okolicy obecnie, przynajmniej według jego oglądu.
3: Proszę Państwa, kiedyś faktycznie ulica Mickiewicza była bardzo dużym natężeniem ruchu, bo obsługiwała całe te pogodno. Od czasu, kiedy powstała dwujezdniowa ulica Szafera i powstała Sosabowskiego, zauważyliśmy, że cały ten rejon, Bezrzeczek, Krzekowo, przeniosło się właśnie na ulicę 26 kwietnia, Taczaka, Sosabowskiego i Szafera. To widać naocznie, bez żadnych badań, widać, że w przeciągu tych kilku lat natężenie ruchu na Mickiewicza spadło.
2: Więc proponuje urzędnik, spróbujmy sprawdzić, czy jeden pas ruchu dla samochodów i jeden dla rowerów na Mickiewicza jednak by się nie sprawdził.
3: Czyli cały pas ruchu, żeby ten projekt był naprawdę tani. Niewiele znaków pionowych, niewiele znaków poziomych, wykleić na 2-3 miesiące, sprawdzić faktycznie, jak to zadziała, pokazać coś niedowiarkom albo dowiarkom, naocznie pokazać mieszkańcom, że nie jest aż tam tak duży problem, jednocześnie w tej czasówce tak naprawdę nikomu nic nie zabierać, nikomu nic nie utrudniać, bo po prostu potraktować tą czasową organizację ruchu tak, jakby trzeba było jeden pas ruchu zamknąć, nie wiem, pod jakieś roboty drogowe, na przykład budowę kanalizacji albo kanalizacji wodociągowej. Jeżeli mogę, po kolejne zdjęcia, bo pokazałem Państwu Staszica i chcę Państwu pokazać na przykład Piastów, że na Piastów również na pewnym odcinku całą szerokość pasa ruchu zabraliśmy dla rowerzystów.
2: Wiceprezydent Łukasz Kadłubowski jest za. Przypomnijmy, że takie rozwiązanie oznaczałoby, że propozycja jego kolegów z Koalicji Obywatelskiej, którzy pod wpływem protestów mieszkańców Gumieniec czy Pogodna stwierdzili, że trzeba tak za 80-100 milionów przebudować Mickiewicza, żeby zostawić dwa pasy dla samochodów i dorzucić tam ścieżkę rowerową, więc taki zwrot akcji pewnie dla budżetu Szczecina i budżetu gospodarki komunalnej zawiadywanej przez Łukasza Kadłubowskiego byłoby to bardzo na rękę.
4: Pewnie wakacje to nie jest dobry okres, ale wydaje mi się, że kwiecień, maj, dwa miesiące jest takim dobrym okresem. Też nie, jeżeli rzeczywiście już po pierwszych sygnałach, analizach będziemy mieli sytuacje może jakieś kryzysowe, jeżeli chodzi o zatory w ruchu samochodowym, to też pewnie możemy przyspieszyć ten okres, skrócić i jeżeli będzie jasny sygnał, że to się nie sprawdza, to jest zwężenie, to wtedy też będziemy dla Państwa, dla Komisji takie wnioski też przedstawimy, że jest to złe rozwiązanie, bo nie jest to rozwiązanie, które ma potwierdzić tezę jednej lub drugiej strony, nie dzieląc jakby tutaj nikogo, tylko ma po prostu pokazać, jakie są, później będą fakty z tym związane.
2: Generalnie w dyskusji radni KO byli jak najbardziej za, a szef Komisji Komunalnej, radny KO Przemysław Słowik, oceniał, że trzeba spróbować.
5: Dziś faworyzujemy przede wszystkim kierowców. Kierowców, którzy zajmują większość nie tylko tej przestrzeni, ale ogólnie przestrzeni miasta, bo większość przestrzeni zajmują pasy dla aut, parkingi i wszystkie rozwiązania pod infrastrukturę samochodową. A my zgodnie z dokumentami strategicznymi nie tylko miasta, ale i państwa, nawet Europy, dążymy do zrównoważenia transportu.
2: Więc jednak realizacja na próbę na 2-3 wiosenne miesiące pierwotnego projektu z SBO. Czekamy więc na reakcję Rady Osiedla, mieszkańców, więc do tematu pewnie będziemy wracać.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No i sprawdzamy, jak się wraca obecnie do domu. Są takie rewiry, gdzie powiedzmy trochę trzeba poczekać. Nie wiem, czy to kwestia powrotów, czy to kwestia tego, że może dużo osób chce jechać na Głębokie wypoczywać, ale raczej to pierwsze powoduje, że dojazd do ronda na Głębokim właśnie od strony Zagadłowicza, no sięga kawałek w stronę Pilchowa. Ta ulica mocno przyblokowana. Podobnie zresztą od strony ulicy Miodowej. Fakt, że ten korek jest przynajmniej 2-3 razy krótszy, no ale trochę jednak też musimy poczekać. Wojska Polskiego w kratkę. Powiedzmy od ronda Olszewskiego do ronda na Głębokim jedziemy dość płynnie, ale powoli. Za to inne odcinki może poza właśnie węzłem Łękno raczej bezproblemowe. Tutaj za to widzę, że są takie rewiry na Szafera, na przykład w stronę Modrej i Koralowej, gdzie trzeba się liczyć z tym, że zjazd z jednego mniejszego ronda na drugie nieco większe trochę może nam zająć. Modrą jedziemy dość płynnie, ale od Koralowej do Szkolnej w tym odcinku niestety widzę, że tych aut jest znacznie więcej niż na przykład wczoraj, a więc to jest jeszcze taka ciekawa koincydencja, że mimo, że roku szkolnego nie ma, to są takie dni, kiedy powiedzmy jeździ się płynnie po mieście w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, mimo, że wakacji jeszcze nie ma, to czasami są takie dni, kiedy już powiedzmy jest trochę luźniej. Niebuszewo, to jeszcze sprawdzimy, bo tutaj ten odcinek na wysokości wiaduktu na ulicy Warcisława bywa bardzo problemowy. Nie inaczej jest niestety dzisiaj ten odcinek do wiaduktu bardzo mocno przyblokowany, za to jeżeli już pokonacie wiadukt, to można powiedzieć, że do przyjaciół żołnierza, czy dalej do Warcisława, w stronę trasy północnej, Rostockiej, no powiedzmy, że tutaj już później nie widzę problemów, za to ten odcinek niebuszewski niestety z dużymi problemami i od strony Niemierzyńskiej, Alei Wyzwolenia i Staszica, i nawet na Staszica to do Emilii Plater ten zator może sięgać. Nie jest łatwo także na ulicy Strzanieckiej, tutaj do wiaduktu na Wilczej powoli, potem też powoli, aczkolwiek ten odcinek od przyjaciół żołnierza do Chorzej jakoś jeszcze można pokonać, potem Bogumińska od połowy trasy do skrzyżowania z ulicą Pokoju i Szosą Polską. Niestety może nie jest to taki korek paraliżujący, ale mocno trzeba zdjąć nogę z gazu.

0: To był dzień.
1: Na szczęście nie był długi i nie był uciążliwy dla mieszkańców, aczkolwiek to ważne naznaczenie tematu, jakim są pensje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj przez 2 godziny pracownicy ZUS-u nie obsługiwali petentów.
2: Dzień dobry, przepraszam bardzo. Czy panu się udało załatwić sprawę w ZUS-ie dzisiaj?
3: Jeszcze nie.
2: Ale to w związku ze strajkiem, czy po prostu jakieś opóźnienia?
3: Nie mam pojęcia.
2: Dzień dobry, przepraszam. Czy pani się dzisiaj udało załatwić sprawę w ZUS-ie? Udało się? Bez... Dzień dobry, przepraszam. Czy panu się dzisiaj udało załatwić sprawę w ZUS-ie?
4: Nic.
2: Nic?
4: Od 10 dopiero.
2: A, czyli strajk. A wiedział pan, że jest strajk?
4: Nie, nie, nie.
2: Okej, czyli tak przyszedł pan załatwić, a tu...
4: Tak, nie, no... Nic nie zrobił.
2: Z zaskoczenia, panie.
4: Oczywiście.
1: Rzeczywiście mieszkańcy Szczecina zwracali uwagę, że nie wiedzieli, że ZUS dzisiaj będzie pracować dopiero od 10, przez to, że od 8 do 10 odbywał się strajk komitetów związkowych działających na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten strajk miał miejsce w całej Polsce. Związkowcy domagają się podwyżki na poziomie 1200 zł brutto, kiedy ZUS proponuje im zaledwie 200 zł brutto. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM. Gorąco zapraszam. Za chwilę wiadomości mundialowe, a potem między innymi pomoc drogowa.
0: Ale to był dzień.
5: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
0: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Pomorskim.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: I po reklamie.
0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
2: do gry. W nocy wszedł Leo Messi, a teraz przyszła pora na Cristiano Ronaldo. Jego Portugalia o 19 podejmie zespół Demokratycznej Republiki Konga. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego przegrała tylko jeden z ostatnich 13 meczów, ale co warto podkreślić, nie ma ostatnio szczęścia do meczów inauguracyjnych. Na ostatnie 4 mecze otwarcia mundialu wygrali tylko raz. DRK natomiast na mundial wraca, uwaga, po 52 latach nieobecności. Wyjazd do Ameryki Północnej wywalczyli w barażach, pokonując 1-0 kadrę Jamajki. To może być niewygodny rywal, ale podejrzewam, że Portugalia sobie z nim poradzi. O 22 prawdziwy hit pierwszej kolejki, starcie dwóch mocnych europejskich kadr. Anglia zmierzy się z Chorwacją. Kadra Trzech Lwów zawsze jest wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu, ale co warto podkreślić, nigdy w historii mundiali mistrzem świata nie zostawała reprezentacja, którą prowadziłby zagraniczny szkoleniowiec. A tak właśnie jest w przypadku Anglików i niemieckiego selekcjonera Tomasa Tuchela. Chorwacja natomiast z Chorwatem, z Zlatko Daliciem na ławce, w eliminacjach nie przegrała żadnego meczu, a w dwóch ostatnich występach na mundialu zajmowała odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Anglicy nie mogą ich więc lekceważyć. O pierwszej w nocy naszego czasu na murawę stadionu w Toronto wybiegną kadry Gany i Panamy. Afrykańska reprezentacja zagra na mundialu po raz piąty, w eliminacjach zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie. Co warto jednak zaznaczyć, w sparingach przed mundialem, a było ich 6, Gańczycy nie odnieśli żadnego zwycięstwa. Reprezentacja Panamy eliminację również przeszła bez porażki, na Mistrzostwach Świata zagra po raz drugi, ale debiut w 2018 do udanych nie należał. Wtedy Los Canaleros przegrali wszystkie 3 mecze w grupie, tracąc aż 11 bramek. Teraz jednak z nowym selekcjonerem za sterami wydaje się, że to właśnie Panama może być delikatnym faworytem dzisiejszego starcia. Rywalizację w pierwszej kolejce fazy grupowej zakończy starcie Uzbekistanu z Kolumbią, czyli absolutny debiutant kontra weterani. Białe Wilki z mistrzem świata z 2006 roku Fabio Cannavaro na ławce trenerskiej będą miały w debiucie trudne zadanie, bo naprzeciw Kolumbia, która na mundial wraca po 8 latach przerwy, w tym roku zajęła drugie miejsce w Copa America i wydaje się, że nie będzie mieć problemu z ograniem Uzbekistanu.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje. Ale

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Poprzednią pomoc drogową zaczynamy od informacji o tym, że rondko na Głębokim się poważnie przyblokowuje od strony Zagadłowicza. Tutaj powoli korek się rozładowuje, ale z drugiej strony za to aut przybywa. To specyficzna sytuacja, że korek od Zagadłowicza jest krótszy niż korek od ronda Olszewskiego do samego ronda na Głębokim. Za to jeżeli mówimy o centrum Szczecina, to tutaj im późniejsza godzina, tym na szczęście można powiedzieć ten popołudniowy szczyt komunikacyjny mniej się nam daje we znaki. Zjazd z trasy Zamkowej bezproblemowy, zjazd z Mostu Długiego też bezproblemowy. To dobre wiadomości. Na plac Grunwaldzki również wjedziecie raczej bez większych komplikacji, czy to od strony Rajskiego, czy od strony Placu Lotników, aczkolwiek na przykład wjazd na Szarych Szeregów tutaj od strony Placu Odrodzenia może nam chwilę zająć. Dobre wiadomości są takie, że na przykład od Wojska Polskiego, czy od Wielkopolskiej, albo od 5 lipca ten ruch w tym momencie jest naprawdę całkiem przyjemny, całkiem bezproblemowy. To dobre wiadomości, bowiem wiemy, że o godzinie 16.43 potrafi w tamtym miejscu różnie bywać. Jeszcze zerkamy na chwilę na Gumieńce. Tutaj od strony Europejskiej i Dworskiej niestety dojazd do ronda Dierosa może trochę wam zająć. Krócej od strony Ku Słońcu, czyli od strony Technikum Łączności, od strony Cmentarza Centralnego, trochę dłużej od osiedla, tutaj od skrzyżowania z ulicą Kwiatową do samego ronda. Może nie korek, ale mocne spowolnienie jazdy. Podobnie zresztą jest na Długiej, na Topolowej i na tym odcinku prowadzącym w stronę właśnie Bezrzecza. Tutaj niestety trzeba się liczyć z tym, że trochę ta trasa może nam zająć, aczkolwiek jeżeli już pokonacie na przykład właśnie ulicę Topolową, ulicę Welecką, to potem już dalej w stronę Lubieszyńskiej jedzie się w miarę płynnie. 91 2 4 5 5, czekam na wasze drogowe sygnały. Jeszcze na pewno do komunikacji wrócimy w Radiu Super FM w magazynie Ale to był dzień, bo w drugiej godzinie po 17 Piotr Jarząbek będzie na ulicy Zbójnickiej, gdzie mieszkańcy miasta dzisiaj zaplanowali protest przeciwko zmianom w organizacji ruchu w tym miejscu.

0: Ten temat dzisiaj jest podejmowany przez media w całej Polsce. Mowa o wynagrodzeniach lekarzy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przykład warszawski to jedno. W Szczecinie takie sytuacje nie mają miejsca, mówił w porannej rozmowie Radia Super FM Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej.
1: Natomiast to nie są takie zarobki, jak tu się w przestrzeni czarnej rozlewa. Natomiast ta presja psychiczna jest bardzo, bardzo duża i jedno z tego wybrzmiało, oczywiście wiele osób się na tym nie skupia, bo rzeczywiście to jest praca pod dużą presją i niewiele osób chce tam pracować. To mi udało się stworzyć, właściwie im się udało stworzyć fantastyczny zespół, ja ich tylko wspomagam. To jest cała społeczność szpitala, nie tylko, bo to nie jest oderwany oddział. To jest, nie, wszyscy dyżurni schodzimy i staramy się pomóc. Mamy to jedyne centrum urazowe, w związku z tym w przypadku pacjentów urazowych, wierzcie mi Państwo, ja naprawdę jestem dumny. Oglądałem, widziałem doświadczenia izraelskie, które są takie modelowe. Naprawdę nie mamy się czegoś wstydzić. W zdarzeniach masowych, które nie raz, nie dwa Państwo też relacjonowaliście, to naprawdę to fantastycznie działa.
0: Bez wątpienia, ale łapie się Pan za głowę, jak Pan czyta te doniesienia?
1: No łapie się za głowę, bo to nie w tą stronę powinno iść. Ja jestem za usystematyzowaniem tego, jestem za konsolidacją, bo pacjent przychodzący do szpitala oczekuje tego, że będzie w razie czego wieloprofilowo załatwiony, tak? I dzisiaj takie duże centra tylko mają taki sens. Oczywiście one rodzą ewentualnie kolejki, natomiast sprawczość operacyjna mimo wszystko jest dużo, dużo większa niż w małych SOR-ach. I będę zawsze stał w kontrze do tych wszystkich, którzy mówią, że to ma trafić gdzieś tam najbardziej do powiatu. Nie mamy takich możliwości. Medycyna wszędzie na całym świecie i mimo wszystko jest trochę scentralizowana. Po to budujemy fantastyczne drogi transportu. System transportu lotniczego. Tylko właśnie po to, żeby ten pacjent miał został jak najszybciej dostarczony do centrum wielospecjalistycznego, które jest naprawdę w stanie mu pomóc.
0: No, rozumiem, że łapie się Pan za głowę, żeby warszawska czarna owca nie, że tak powiem, rezonowała na szczecińskich lekarzy i na lekarzy w całej Polsce.
1: To mnie martwi, tego bym nie chciał. Dużo pracujemy, no ale nie tyle, co tam dziennikarze starają się statystycznie udowodnić. No, musi się pan doktor z tego wytłumaczyć, ja nie będę w to wchodził.
0: Mówił Konrad Jarosz, czyli dyrektor naczelny szpitala przy Unii Lubelskiej w porannej rozmowie Radio Super FM. Po godzinie 17 jeszcze do porannej rozmowy powrócimy w kontekście ataku na szpitalny oddział ratunkowy na Unii Lubelskiej, który miał miejsce w ostatni piątek. Tymczasem do 17 zostało nam już tylko 7 minut. Ale...

0: to był dzień.
1: I to był zespół Depesz Mode na naszej antenie. Niecałe 2 minuty i będzie 17:00. Punktualnie o 17:00 w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a w kolejnej godzinie naszego spotkania Piotr Jarząbek na żywo z ulicy Zbójnickiej, gdzie zapowiedziany jest protest mieszkańców. Po godzinie 18:00 za to Szymon Nieradka, miejska agenda parkingowa, będzie o pasach rowerowych na Mickiewicza, a także nowe informacje o szczecińskim parkingowcu na Małkowskiego.
0: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
0: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: I po reklamie.
3: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
7: Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Potem kolejne kroki po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na stację paliw.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
8: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
7: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 złotych, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
9: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
7: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kacprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych, jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95. W czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC. Z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żylina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
2: Super FM. Pogoda.
1: Do końca dnia na horyzoncie dużo słońca, chmury też są, owszem, ale to są takie, powiedziałbym, nawet przyjemne chmury. Żadnego deszczu z nich na pewno nie będzie. 20 stopni Celsjusza, wieczorem 15, wiatr słaby, nad ranem 13 stopni, a w ciągu dnia jutro 26 kreseczek, w weekend nawet powyżej 32.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Tak jest, lato idzie i to niewątpliwie powinno nas cieszyć, a w tej godzinie w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM między innymi będą informacje sportowe, ale będzie także o zmianach parkingowych na ulicy Małkowskiego. Duże zmiany w podziemnym parkingowcu. Protestować będą także dzisiaj mieszkańcy ulicy Zbójnickiej. Dlaczego? To na żywo będziemy wam relacjonować wspólnie z Piotrem Jarząbkiem, a więc intensywna druga godzina naszego spotkania przed nami. Michał Kaczmarek, witam ponownie 5 minut po godzinie 17.

0: porannej rozmowie Radio Super FM z Konradem Jaroszem, dyrektorem szpitala przy Unii Lubelskiej. Rozmawialiśmy także o ataku na ratownika medycznego i zniszczeniach, jakie 75-letni mężczyzna spowodował w miniony piątek wieczorem na szczecińskim SOR-ze na Unii Lubelskiej. Posłuchajcie fragmentu dzisiejszej porannej rozmowy.
1: I w przypadku tej interwencji z ubiegłego piątku, panie dyrektorze, to był pacjent, który był pacjentem zniecierpliwionym, czy to był pacjent, który miał problemy natury właśnie używkowej?
2: Tu powiedziałbym, że to jest czwarta kategoria pacjenta, który nie czekał, bo on został przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego, trafił na salę obserwacyjną i który w przebiegu swojego stanu, pewnie też trochę nałożonego z jego cechami charakteru, doznał pobudzenia psychoruchowego, które było rzeczywiście bardzo gwałtowne. No ale takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że większość naszych słuchaczy teraz ogląda seriale dotyczące amerykańskich SOR-ów, więc tam też są takie sytuacje, też jest pobudzenie, też jest zniszczenie, natomiast tutaj rzeczywiście to przybrało rozmiar takiej naprawdę wręcz klęski huraganowej. Tak?
1: No i właśnie niektórych to może zaskakiwać, bo mamy do czynienia z 75-letnim pacjentem, czyli już, no, oczywiście nie wchodząc w ageizm, ale w wieku dojrzałego jest to pacjent, a on robi wam takie szkody, że no, cała Polska o tym mówi, że wparował pacjent, który na zdjęciach, no, wyglądało to bardzo poważnie, narobił takich szkód.
2: No, po pierwsze, tak jak pan powiedział, dzisiaj 75-latek to nie jest wcale osoba, którą nie możemy podejrzewać o takie rzeczy. Mamy dzisiaj kulturę fit, w związku z tym wielu jest takich. To jest raz. Dwa, no jednak pobudzenie psychoruchowe wyzwala energię. Także to też daje naszym słuchaczom i państwu do myślenia, jaka moc potrafi drzemać w takim pobudzonym pacjencie, z jaką gwałtownością personel medyczny musi się z tym mierzyć. I żeby go uspokoić, po pierwsze trzeba go przytrzymać, po drugie podać mu leki. Ale żeby go podać mu leki, trzeba go przytrzymać. A żeby go przytrzymać, trzeba odpowiednią grupę osób, tak? A tutaj jeszcze mieliśmy to, że musimy zabezpieczyć pacjentów przed jego działaniami.
1: Czy udało się już doprowadzić do takiej sytuacji, że ta przepustowość SOR-u jest taka, jak była przed tym zdarzeniem? Czy wyceniliście, jakie są potencjalne straty i czy będziecie próbowali pociągnąć tego mężczyznę do odpowiedzialności?
2: Przede wszystkim zawsze korzystamy z ubezpieczenia. Szpital jest ubezpieczony, w związku z tym to my zgłaszamy taki fakt i wycenę, i tutaj kwoty jeszcze nie podam. Na pewno pana poinformuję o tym, jak już ubezpieczyciel nam to potwierdzi. Wszystko, więc zgłaszamy do ubezpieczyciela, staramy sobie się jak najszybciej odtworzyć te nasze zdolności, bo one są wątłe, tak? Pan redaktor wie, że to jest największy SOR, a jednak najmniejszą powierzchnię w kraju ma, tak bym powiedział. No staramy się tutaj, żeby poprawić warunki przede wszystkim dla pacjentów.
0: To był dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej. Podcast znajdziecie już teraz na stronie internetowej Radio Super FM, a za 6 minut połączymy się z Piotrem Jarząbkiem, który jest już przy ulicy Zbójnickiej, gdzie o 5:30 ma się rozpocząć protest mieszkańców.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM, a my już teraz próbujemy się połączyć z Piotrem Jarząbkiem, który jest przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie, gdzie miał się rozpocząć dzisiaj protest mieszkańców, którzy nie są zwolennikami planowanego przez miasto remontu ulicy. Wiemy już, że te koncepcje trochę się zaczęły zmieniać w tak zwanym międzyczasie, ale czy to ostudziło potencjalny entuzjazm protestujących, czy nie do końca? Piotr, dzień dobry.
1: Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry.
0: Słyszymy.
1: No, muszę przyznać, że tak, ostudziły nastroje mieszkańców, ponieważ, no wiadomo, protest był zaplanowany co prawda na 17.30, jest 17.20, no i nie ma tu nikogo tak naprawdę, jestem tu sam. Miał tutaj przy komisie samochodowym na ulicy Zbójnickiej, miało przyjechać dużo aut, miała być troszkę taka, że tak powiem, zablokowana miała być ta ulica, a tak naprawdę na razie nie ma tu nikogo. Co prawda zostało jeszcze prawie 10 minut, może jeszcze ktoś się zjawi, ale na chwilę obecną wygląda na to, że nastroje są ostudzone.
0: Powiedz mi, Piotrze, przeciwko czemu protestowali mieszkańcy ulicy Zbójnickiej? Czy mieli protestować?
1: Tak, plan był taki, że od jutra tak naprawdę prawie cała ulica Zbójnicka od Europejskiej aż do granicy z miasta, tak naprawdę od skrzyżowania z ulicą Harnasiów miała być w ogóle zamknięta, miała być całkowicie wyłączona z ruchu. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że to na razie się nie wydarzy, bo ZDTM wydał komunikat o tym, że były jakieś problemy techniczne, że znaleziono jakieś elementy, które nie powinny tutaj się znaleźć i po prostu na razie przełożono w czasie, że tak powiem, to zamknięcie ulicy, ale no generalnie sam protest w sumie nie powinienem używać tego słowa, to miało być takie bardziej spotkanie, bo mieszkańcy w tym ogłoszeniu, które wyświetliło się nam na grupie osiedlowej, było napisane, że to nie jest protest przeciwko całkowitemu remontowi, bo to mieszkańcy uważają za potrzebne, ale przeciwko takiemu braku jasnego harmonogramu, przeciwko takiego złego poinformowania po prostu mieszkańców. Mieszkańcy nie wiedzą, co tutaj się będzie działo, są informowani tak naprawdę z dnia na dzień, no i to bardziej przeciwko temu mieszkańcy protestowali, niż mieli protestować tak naprawdę, niż przeciwko samemu remontowi.
0: No właśnie, okazuje się więc, że temat może nie tyle został anulowany, co przełożony w czasie, ale my na pewno będziemy do niego jeszcze wracać, choć nie dzisiaj, bo jak słyszeliście, okazuje się, że ten temat trochę przełożył nam się w czasie. Piotrze, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Piotr Jarząbek prosto z ulicy Zbójnickiej, gdzie dzisiaj zapowiedziano taki protest, pikietę, czy wydarzenie, które miało sprzeciwić się zmianom na ulicy Zbójnickiej. Te zmiany, jak słyszeliśmy, zostały przeniesione w czasie. 24 minuty po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Ale

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Miasto dzisiaj ogłosiło zmiany na parkingowcu w kwartale 36 przy ulicy Małkowskiego w Szczecinie. Ten temat będziemy poruszać już za chwilę w naszych wiadomościach, ale także będzie to dominujący temat popołudniowej rozmowy Radio Super FM po godzinie 18. Na żywo będzie z nami Szymon Nieradka z miejskiej agendy parkingowej. Czy parkingowiec uda się uratować, jeżeli chodzi o frekwencję, użyteczność, a także budżety, jakie ten obiekt pochłania? O tym będziemy rozmawiali z gościem po godzinie 18, a jutro o poranku będzie z nami Łukasz Kradłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, więc też tematy związane z komunikacją miejską i też tematy związane między innymi właśnie z tym parkingowcem.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I po

0: Wracamy do tematu, który zapowiedziałem już, że będziemy poruszać, czyli kwestia parkingowca przy Małkowskiego. Parkingowiec teoretycznie bardzo potrzebny, a w praktyce okazuje się, że wciąż nie chcemy w nim parkować, mimo że dookoła tego parkingowca, czyli na ulicy Bogusława, a także w okolicach, ciężko jest znaleźć miejsce parkingowe nie w parkingowcu, a na lądzie. Jak to się dzieje, że ten obiekt nie cieszy się dużym zainteresowaniem? O tym będziemy rozmawiali po 18 z gościem popołudniowej rozmowy, ale zanim to kilka słów od Wojciecha Jachima ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Zmiany na parkingowcu od 1 lipca.
1: 1 lipca wchodzi w życie nowy cennik parkingowca w kwartale 36. Będzie powiązany z godzinami działania strefy płatnego parkowania. W dni robocze od 8 do 17 cena za godzinę postoju w parkingowcu wyniesie 3 zł, czyli złotówkę mniej niż teraz i mniej niż w żółtej podstrefie SPP. W godzinach od 17 do 8, a także w weekendy godzina będzie kosztować 1 zł. Dwupoziomowy parkingowiec ma 262 miejsca postojowe. Dotychczas 20 z nich było przeznaczonych na abonamenty za 600 zł miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca zamieszkania. 41 miejsc postojowych wydzielono na abonamenty dla mieszkańców kwartału 36, a abonament mieszkańca kosztuje 300 zł miesięcznie. Od lipca cena abonamentu ogólnodostępnego zostanie obniżona z 600 do 420 zł, a limit miejsc zwiększony z 20 do 80. Cena i limit abonamentów dla mieszkańca pozostaną bez zmian.
0: Mówił Wojciech Jachim ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Temat parkingowca, jak już mówiłem, będzie głównym bohaterem popołudniowej rozmowy po godzinie 18.

0: to był dzień.
1: Z piosenki na piosenkę coraz lepszy Alex Warren w Radiu Super FM i Fever Dream za 12 minut 18. Teraz czas na wiadomości sportowe przygotowane przez Piotra Jarząbka.
2: Ale zacznijmy jednak od tego mundialu, bo dotychczas w historii Dumy Pomorza, czyli oczywiście Pogoni Szczecin, tylko dwóch zawodników miało okazję reprezentować właśnie nasz szczeciński klub na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Do tych dwóch, czyli to był Marek Ostrowski na turnieju w Meksyku 1986 roku i Kamil Grosicki, to były poprzednie Mistrzostwa Świata w Katarze. No więc mamy trzeciego reprezentanta Pogoni, tym razem nie Polaka, a Hussein Ali, prawobrońca Pogoni Szczecin, zaliczył swój debiutancki występ na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Jego reprezentacja, czyli Irak, jednak no, przegrała i to dosyć wyraźnie z Norwegią 1-4. Dla statystyki odnotujmy, że Ali spędził na boisku 73 minuty, opuszczał je przy stanie 1-2 dla norweskiej kadry i był to ogólnie jego 28 występ w narodowych barwach Iraku, a będzie miał jeszcze okazję, żeby przynajmniej w dwóch meczach zagrać i to z niebyle jakimi przeciwnikami, bo z samą Francją bardzo jestem ciekawy, jak obrońca Pogoni Szczecin wypadnie na tle na absolutnych mega gwiazd światowego futbolu. Ousmane Dembele, samego Kyliana Mbappé z Realu Madryt, Michaela Olise, gwiazdy Bayernu Monachium, wielu jeszcze innych świętych graczy i właśnie wśród nich obrońca Pogoni Szczecin. Życzymy powodzenia, także mecz z Senegalem zapowiada się na bardzo interesujący, tam również mnóstwo świetnych, klasowych zawodników, więc jeżeli Hussein Ali otrzaska się właśnie na tych boiskach, to chyba tylko i wyłącznie lepiej dla kadry Pogoni Szczecin. Jeszcze z informacji dotyczących naszego klubu piłkarskiego, budzącego przecież chyba największe zainteresowanie kibiców w mieście, mamy informację o przedłużeniu kontraktu z młodym talentem. Czy będzie to talent na miarę słynnej La Masii barcelońskiej, której wychowankiem jest chociażby Leo Messi? No, nie rozpędzałbym się, ale niewątpliwie Nathan Ława, raptem 17-letni pomocnik, który już rozegrał 10 spotkań w dorosłej, seniorskiej kadrze portowców w ligowym sezonie i to przecież pamiętamy, był to ligowy sezon trudny, którym Nathan Ława brał odpowiedzialność za wyniki zespołu w tak trudnych chwilach, zwraca uwagę i nastolatek zresztą przeszedł w Pogoni przez absolutnie wszystkie grupy młodzieżowe, debiutował, przypomnijmy, też w marcu, jest też w kadrze U17, tam zebrał 8 występów, miejmy nadzieję, że podpisanie kontraktu, 3-letniego nowego kontraktu Nathana Ławy z Dumą Pomorza będzie skutkowało tylko tym, że po prostu będzie dobra gra w przyszłym sezonie. Zresztą władze klubu zapowiadają, że po tym sezonie trudnym, przejściowym, no ma być lepiej.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Za chwilę godzina 18, za chwilę więc wiadomości, a potem w Radiu Super FM Szymon Nieradka, czyli popołudniowa rozmowa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o parkingowcu na Małkowskiego, ale nie tylko. Gorąco zapraszam, bądźcie z nami.
1: Ale to był dzień.
2: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania.
3: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
6: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
8: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
9: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
8: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
10: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
8: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
6: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
3: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Dzisiaj aktywny zresztą na komisji, która miała miejsce, którą relacjonowaliśmy wam w magazynie, ale to był dzień. Szymon Nieradka z miejskiej agendy parkingowej dojechał do naszego studia. Cześć, dzień dobry.
11: Cześć, witam państwa.
0: Od czego zaczniemy? Od komisji czy od parkingowca? Zawsze cię zapraszam, jak o parkingowcu rozmawiamy, to może zachowajmy tą tradycję.
11: Dobrze. News jest dla mnie świeży, dostałem od ciebie wiadomość, sprawdziłem.
0: Tak, bo to sprzed dosłownie kilku
11: media
0: godzin.
11: Napisały minuty dosłownie wcześniej o tym. Zrobiłem sobie szybką matematykę. No i chyba jestem przygotowany.
0: Dobrze. Od 1 lipca 3 zł za godzinę, specjalna taryfa nocna i weekendowa, więcej abonamentów dla każdego i za mniejszą cenę. Nowy cennik parkingowca w kwartale 36 wchodzi w życie. No i generalnie miasto realizuje to, co zapowiadał wiceprezydent Kradłubowski, zresztą będzie jutro naszym gościem w porannej rozmowie. Można więc powiedzieć, że... Możesz powiedzieć, a nie mówiłem, bo mówiłeś o tym w tym studiu parę miesięcy temu. No i pytanie, czy to jest dobra zmiana?
11: No, zawsze pada takie pytanie, co zrobić, jak już się zmarnował pieniądze, jak z tego wyjść z najmniejszym ubytkiem. No nie wiem, może tak. Natomiast będę zawsze podkreślał, że to, co należy robić w temacie parkowania, mamy bardzo ładnie napisane na kilkudziesięciu stronach. Zapłaciliśmy za to 250 tysięcy złotych za taką analizę. Ona leży sobie w Urzędzie Miasta. Jest z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam. I tam jest bardzo wyraźnie napisane, co robić. I ten parkingowiec nie jest realizacją tej polityki. Ten, który powstaje przy Placu Kościuszki, także nie jest realizacją tej polityki, więc pytanie, jaki on będzie miał cennik. No i... Ale teraz już tak, jesteśmy w tym, co w takiej sytuacji zrobić. Jeżeli miasto robi taki ruch, to ja bym chciał wprost usłyszeć, że a, nie jest to obiekt komercyjny, jak miasto deklarowało. Słyszałem to bardzo wyraźnie, że to ma być obiekt komercyjny.
0: Czy to musiało bardzo dawno padać, bo mam takie wrażenie, że po otwarciu tego parkingowca to nikomu by z miasta to słowo nie padło.
11: To zostaje w internecie, w związku z tym łatwo to zweryfikować. On miał działać na zasadach komercyjnych. No nie działa na zasadach komercyjnych i po tej obniżce ja będę na pewno pytał... nie wiem, czy SDBS-u, czy NIOL-u w sumie, czy po prostu Urząd Miasta, o to, ile kosztuje miesięczne utrzymanie tego obiektu i jaka jest amortyzacja. Natomiast miasto także chciałbym, żeby wprost przyznało, że dotuje parkowanie na tym parkingowcu. Każda godzina postoju w tamtym miejscu jest godziną, do której dopłacamy, bo on nie będzie bilansował swoich kosztów, nawet gdyby był zajęty w 60 czy w 80%. Więc powiedzmy to wprost.
0: Ja poszukuję teraz słowa komercyjne, bo nie ukrywam, że mnie rzeczywiście ciekawi, kto powiedział takie słowa. Niemniej jednak, jak patrzymy sobie jeszcze na założenia ogłoszone dzisiaj przez miasto, to jest tak, abonament niższy z 600 do 420 zł, więc to jest zmiana, ale może jeszcze nie jakaś drastyczna, ale limit miejsc dla mieszkańców zwiększony z 20 do 80, czyli czterokrotnie. Pamiętasz, jaka była dyskusja o tych miejscach? Jak bardzo mieszkańcy byli oburzeni, że jest ich tak mało, a miasto broniło, że te 20 to wystarczy, bo ten parkingowiec musi być parkingowcem w ruchu. To też ciekawa sprawa.
11: No ale jakby... Wiecie, proszę państwa, to jest tak. My doskonale wiemy, jak to zrobić dobrze. Robimy to dokładnie na odwrót, a teraz spróbujemy z tego wybrnąć. Ja nie wiem, co więcej w tej sprawie można powiedzieć. Niestety, chciałbym się mylić, ale od wielu lat mówię, że to nie ma prawa się wypełnić. W wielu miastach próbowano. Mądre miasta po prostu, wszystkie miasta popełniły ten błąd. Mądre miasta potrafiły się z tego wycofać, nie budując tych inwestycji, albo nawet zawieszając te, w których już były wygrane przetargi. Tak
0: zrobiono
11: w Gdańsku.
0: Ale co można zrobić z tym miejscem w takim razie, jeżeli ono jest już naznaczone pewnym takim logistycznym grzechem pierworodnym, że stoi w połowie puste, nawet jeżeli się obniża te ceny, to tam nie ma zbytniej popularności. No przecież jakoś to trzeba zagospodarować.
11: No i ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że byłoby miło, gdyby na przykład pracownicy TBS-u nie parkowali nielegalnie na płycie nad tym parkingiem i na drodze pożarowej obok, a robią to cały czas. To już by było coś, prawda? Byłoby też miło, gdyby Straż Miejska przynajmniej wyłapywała tych ludzi, którzy niszczą infrastrukturę w okolicy, a niestety jest tam kilka miejsc, w których nadal można zaparkować nielegalnie. Oraz, i tu znowu wrócę do dokumentu, za który z naszych kieszeni zapłaciliśmy 250 tysięcy po to, żeby nie marnować 50 milionów, tam jest napisane, że strefy płatnego parkowania zabijają abonamenty, bo nam się wydaje, że parkowanie na powierzchni to kosztuje 5, 6 zł czy 10 zł gdzie nie, gdzie to nie jest prawda. Zdecydowana większość samochodów, które stoi w centrum, stoi na różnych abonamentach i to powoduje, że tam nie ma prawa być rotacji. Jeżeli ja jako mieszkaniec zapłaciłem 400-500 zł za parkowanie rocznie, to nie będę dopłacał do parkingu podziemnego. Postuluję od bardzo dawna, że musimy, i znowu, ja tego nie wymyśliłem naprawdę, mądrzejsze osoby ode mnie to wymyśliły i sprawdziły, policzyły, sprawdziły w innych miastach i literaturę na ten temat. Rotacja zapewnia to, kiedy my musimy zapłacić za określony czas. I ja potrafię sobie wyobrazić, że mieszkańcy mogą na przykład mieć możliwość zapłacenia za cały dzień naprawdę dobrą stawkę, ale nie kilkadziesiąt razy taniej niż przyjezdni, bo my przez to nie rotujemy. My musimy raz do roku podjąć decyzję, czy sprzedajemy samochód, czy nie.
0: No tak, ale żeby też nie wynikało z naszej rozmowy, bo ja zgadzam się co do kilku kwestii, ale co tu dużo mówić, no to nie jest tak, że Szczecin jest miastem, które nie ma problemu z miejscami parkingowymi. To, że mamy pusty parkingowiec, nie oznacza, że dookoła jest gdzie zaparkować i ten parkingowiec jest pusty, dlatego że dookoła jest tyle wolnych miejsc. No nie, jak ktoś próbuje zaparkować w okolicach Placu Zgody, jak ktoś próbuje zaparkować w okolicach Placu Zwycięstwa, to czeka go niezły maraton, nieraz o tym rozmawialiśmy. Coś więc innego musi się dziać z tym miejscem, że ono nie jest atrakcyjne, bo ja nie wierzę, że to jest kwestia ani pieniędzy, ani innych rzeczy. To jest po prostu jakiś problem z świadomością, wygodą, nieatrakcyjnością, tego, że ludzie nie chcą wjeżdżać do podziemi, bo potem nie wiedzą, nie wiem, jak z nich wyjechać. Szukam jakiegoś pomysłu w głowie, dlaczego ten parkingowiec jest taką porażką, że trzeba go specjalnie promować i szukać dla niego pomysłów promocyjnych.
11: No ale no dobrze, ale my mieliśmy takie eksperymenty już w mieście. To nie jest tak, że to my za pierwszy raz robimy tego typu ćwiczenie. Tutaj jesteśmy na placu Rodła, przy którym jest legendarny parkingowiec tak zwany przy ZUS-ie, w którym ten eksperyment był prowadzony od 20 lat. Parkingi w centrach handlowych Kaskada, Galaxy stoją puste, pomimo że wszędzie wkoło trwa walka o każdy centymetr kwadratowy.
0: No stoją puste, też nie przesadzajmy.
11: Górny parking w galerii Kaskada, można na nim w dowolnym momencie otworzyć kino letnie i nie trzeba prosić kierowców, żeby przestawili samochody.
0: No bo przyznam się szczerze, że jako kierowca trudno mi sobie wyobrazić w ogóle wjeżdżanie na tamten parking, bo z niego po prostu czasami jest ciężko wyjechać.
11: No dobrze, tylko że teraz tak. To by oznaczało, że jeżeli robimy parking podziemny, do którego wjazd i wyjazd netto, po prostu sama operacja zaparkowania trwa 5 minut, nawet jak to jest zrobione wybitnie, a ten parkingowiec jest naprawdę wybitnie pod tym względem położony, bo ten wjazd jest super wygodny. To nie są parkingi, które znamy z Hiszpanii na przykład, gdzie wjechanie motocyklem stanowi wyzwanie, więc on jest naprawdę komfortowy pod tym względem. Więc jeżeli mówię, że to jest 5 minut, to znaczy, że akceptujemy fakt, że będziemy dodatkowe 5 minut gdzieś szli, parkowali, robili różne rzeczy. No więc zawsze szukamy na powierzchni. To by oznaczało co? Nawet gdybyśmy zrobili parking na 500 samochodów pod Placem Grunwaldzkim, gdzie teoretycznie jest największy problem, albo pod Placem Zgody, on i tak będzie stał pusty.
0: Kolejny temat, bo nam zostały już tylko 3 minuty z delikatnym haczykiem, a chciałem o tej komisji, żebyśmy też dzisiaj trochę porozmawiali. Nasi słuchacze tą relację już wysłuchali z komisji. Zaskakującej, bo wydawałoby się, że temat pasów na Mickiewicza, ewentualnych zwężeń do jednego pasa, to jest jakaś wirtualna sprawa i że on nie zafunkcjonuje. A tutaj proszę bardzo, mamy powrót tego projektu. Powiedziałbym zaskakujący powrót.
11: No tak, miasto tutaj w osobie przedstawił pan Harenza projekt, który ja w zdecydowanym stopniu popieram, to znaczy zrobienie eksperymentu. Ja cieszę się, że w urzędzie miasta już można mówić wyraz prototypowanie i on nie wzbudza agresji.
0: Jezu, ja nie jestem taki pewien. Co
11: no padło dzisiaj i nie było eksplozji.
0: Nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego.
11: I pomysł jest następujący, żeby wprowadzić to na próbę od kwietnia przyszłego roku przez 3 miesiące i zobaczyć, jak to rozwiązanie się będzie sprawdzało. Tyle, już. Farba kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy złotych, 3 miesiące. Jak będzie armagedon komunikacyjny, to miasto zadeklarowało, że wycofa się wcześniej z tego. Sprawdźmy. Ja do tej dyskusji dorzuciłem skrzyżowanie z ulicą Naokowskiego. To jest to takie przed Mostem Akademickim, które jest super niebezpieczne. I bardzo nalegam, żeby tam także zadbać o bezpieczeństwo pieszych, a przy okazji rowerzystów. Już, wprowadzajmy to, sprawdźmy, czy faktycznie się tak dzieje.
0: Ale ja robiłem na ten temat parę rozmów, w tym rozmowę z osiedlowcami, z radnymi tam na miejscu przy Ryneczku Pogodno. I mam takie wrażenie, że więcej osób tego nie chce niż chce, więc skąd takie ciśnienie na to, żeby tą ulicę Mickiewicza koniecznie zmieniać?
11: To może tak. Jeżeli zrobimy spotkanie na temat odbierania pasu samochodom, bo ono będzie miało taki temat, no to przyjdą osoby, które się temu przeciwstawiają. Ten projekt uzyskał więcej głosów niż radni, którzy się wypowiadają, że on musi iść do kosza. Więc
0: złośliwa uwaga, aczkolwiek nie wszyscy, bo na przykład radna Milewska dostała 2,5 razy głosów więcej
11: Ma większy mandat do tego, żeby na ten temat się wypowiadać, ale zadam znowu to samo pytanie, które zadawałem w przypadku ulicy Jagiellońskiej. Jeżeli to jest tak złe rozwiązanie i możemy sprawdzić, to strona przeciwna będzie miała doskonały materiał, żeby powiedzieć, ha, nie mieliście racji.
0: Ale czy to jest naprawdę potrzebna sprawa? Czy to jest już tylko walka o to, żeby zrealizować projekt z budżetu obywatelskiego, który wygrał kilka lat temu.
11: No to, to, że on wygrał kilka lat temu, jest argumentem za, a nie przeciw, no bo on po prostu leżał w zamrażarce.
0: Leżał w zamrażarce, ale pewnie nie przez przypadek leżał w tej zamrażarce, bo to nie jest wygodny temat dla wielu osób w tym mieście.
11: No dobrze, ale to oznaczało, że mówimy wprost, wygrało coś w SBO, nie będziemy tego realizować, jest to uznawalne. Po fakcie możemy powiedzieć, że jednak nie będziemy tego robić.
0: Ale myślisz, że dla komunikacji miejskiej, dla ruchu w mieście, dla porządku w mieście to jest dobra zmiana, żeby tam był jeden pas ruchu na Mickiewicze?
11: Nie, pytanie jest inne. Co zrobić, żeby piesi i rowerzyści czuli się w tamtym miejscu bezpiecznie? Każdy, kto jechał tam rowerze, wie, że tam nie jest niebezpiecznie. I uwaga, nie przez państwa, bo to naprawdę nie dotyczy problem tych, którzy jadą tą ulicą normalnie, 30 km na godzinę, bo tam nikt szybciej nie jeździ, tylko jest niestety 10% kierowców, którzy próbuje się tam ścigać. No i powstaje pytanie, dlaczego przez te 10% mają wszyscy cierpieć? No, w sklepach, jak wychodzimy, też są bramki, różne kontrole i tak dalej, pomimo, że zdecydowana większość państwa nie kradnie. Tak ten świat jest zbudowany, że musimy wprowadzać ograniczenia, przez to, że mamy kilka procent kierowców ma ciężką nogę. I to jest naprawdę niebezpieczne.
0: To na koniec już wyobrażasz sobie, że to prototypowanie może na przykład się nie udać i że nagle się okaże, że mieszkańcy nie chcą, że kierowcy nie chcą, że rowerzystów tam wcale nie przybywa wiosną 2027 i że po 3 miesiącach się z tego pomysłu wycofujemy. Czy jednak będziecie jako aktywiści miejscy teraz znowu cię trochę skategoryzuję, mówić, no dobra, to trzeba zmienić formułę, ale powiedzmy, że i tak to ograniczenie tam trzeba utrzymać.
11: My mamy alternatywną wariant, bardziej kompromisowy, który jest w zanadrzu i czeka. Zastanawiam się, co w tym temacie można zrobić. Natomiast no, po to się robi eksperyment, żeby zobaczyć, w którą stronę to pójdzie, a nie po to, żeby udowodnić jakąś tezę. Nie bójmy się tego. Miasto zadeklarowało, że jeżeli to nie będzie szło, jeżeli to będzie stwarzało zagrożenie, jeżeli porobią się potwoje narkorki, to przerwą w trakcie, więc wszyscy są w tym rozwiązaniu bezpieczni.
0: Szymon Nieradka był gościem popołudniowej rozmowy Radia Super FM. Miejska agenda parkingowa. Pięknie ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
11: Dziękuję pięknie. Miłego dnia.
0: I zapowiadany Łukasz Kadłubowski jutro po godzinie 8, więc zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, Michał Kaczmarek. Do usłyszenia.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją. Potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z debiutującym na tym poziomie Uzbekistanem. Trener Kolumbijczyków Nestor Gabriel Lorenzo chce widzieć u swoich piłkarzy pełne zaangażowanie.
4: Chcemy cieszyć się tą chwilą. Jesteśmy wdzięczni, ale też chciałbym, żeby moi piłkarze gryźli trawę, wręcz umierali za koszulkę Kolumbii na boisku. Tak, powtarzam im od samego początku. Dzięki Bogu po 8 latach wracamy na Mistrzostwa Świata. Mamy sobie wielką nadzieję, ogromną chęć, by pokazać się z jak najlepszej strony i to jest przesłanie, które towarzyszy nam każdego dnia.
3: Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 4, a pierwszy Portugalia Demokratyczna Republika Konga już o 19. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To 4 zwycięstwo drużyny Stefana Lawariniego w rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i z Kanadą. Belgijski kolarz Wout van Aert nie wystartuje w nadchodzącym Tour de France z powodu przedłużającej się kontuzji łokcia, ogłosił jego zespół Visma Lisa Bike. 31-letni zwycięzca 10 etapów Tour de France w piątek wycofał się z wyścigu w Alpach, będącego ostatnim testem przed wielką pętlą, z tego samego powodu, a wycofanie poprzedził upadek podczas treningu. Van Aert to także zwycięzca wiosennego wyścigu Paryż-Roubaix, a w swoim bogatym dorobku ma łącznie 53 zwycięstwa, w tym tak prestiżowe jak w Strade Bianche, Mediolan Sanremo czy Amstel Gold Race. Tour de France zacznie się 4 lipca i potrwa 3 tygodnie.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Nie ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały, chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
6: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
6: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
7: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
6: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
4: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach władze miasta pamiętają też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
8: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
4: Upalny będzie cały weekend. Gorąco będzie też na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe będą także burze. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
9: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
4: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
10: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
4: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę Następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Nagrody honorowe Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej otrzymają w tym roku m.in. Glenn Close i Ridley Scott, którzy nigdy nie zdobyli regulaminowych Oscarów, mimo licznych nominacji. Akademia doceni też Floyda Normana, pierwszego czarnoskórego animatora Disneya, oraz producentki Christine Vachon i Pamelę Koeffler, stojące za firmą promującą kino niezależne. Oto szczegóły tego wydarzenia. Dla Glenn Close i Ridleya Scotta uznanie to jest długo wyczekiwanym gestem ze strony Akademii, która wielokrotnie nominowała każde z nich, nigdy nie przyznając im regulaminowych nagród. Glenn Close ma 8 nominacji aktorskich i ani jednego zwycięstwa. Mało tego, Glenn Close ma na koncie najwięcej aktorskich nominacji bez wygranej. Jej aktorskie nominacje to Świat według Garpa, Wielki Chłód, Urodzony sportowiec, Fatalne zauroczenie, Niebezpieczne związki, Albert Nobbs, Żona i Elegia dla widoków. Ridley Scott ma na swoim koncie 3 nominacje za reżyserię, Thelma i Louise, Gladiator i Helikopter w ogniu i nominacje za produkcję w kategorii Najlepszy film za Marsjanina. Ale nigdy nie zdobył statuetki, mimo że jego epicki film Gladiator z 2000 roku zdobył 5 Oscarów, w tym za najlepszy film roku. Scott jest 8 reżyserem o największych przychodach wszechczasów, a jego filmy zarobiły na całym świecie 5 miliardów dolarów. Floyd Norman, animator i twórca storyboardów, rozpoczął swoją 65-letnią karierę w Walt Disney Animation Studio w 1956 roku, stając się pierwszym czarnoskórym animatorem w tym studiu. Jego pierwszym filmem fabularnym Disneya był klasyk z 1959 roku Śpiąca Królewna, a następnie współtworzył filmy Miecz w Kamieniu, Mary Poppins, Księga Dżungli i Robin Hood. Vachon i Koeffler założyły w 1995 roku nowojorską niezależną firmę producencką Killer Films. Ich wspólne dokonania obejmują wiele znakomitych filmów niezależnych, jak m.in. Still Alice, Happiness, Boys Don't Cry i Different Men. Honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada i są znaczącym wydarzeniem na drodze do regulaminowych Oscarów, które zostaną przyznane kilka miesięcy później.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o pierwszej z Panamą.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Orchus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w Szwajcarii. Orchus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce wicemistrz Turcji. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. To pierwszy raz w historii, gdy dwa polskie zespoły mogą uczestniczyć w kwalifikacjach do tych najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Hurkacz spadł ostatnio na 103 miejsce w światowym rankingu, ale na trawie, a zwłaszcza w Halle, dotychczas czuł się świetnie. W tym roku w pierwszej rundzie wygrał z rozstawianym z numerem 8 Andrzejem Rubliowem, a 4 lata temu triumfował w tej imprezie.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł. Mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
7: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na dwie godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
6: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
8: Krzyż jako taki, oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
6: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, między innymi znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
9: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
6: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Ghana zagra z Panamą, ten mecz o 1 w nocy.
10: Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
5: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. A wszystko to jutro w Willi Lenza. Jutro też w Ogrodach Śródmieście odbędą się dwa wyjątkowe wydarzenia poświęcone przyszłości, kreatywności i dialogowi społecznemu. Od 12.30 do 16.00 zaplanowano drugi młodzieżowy festiwal demokratyczny. To spotkanie skierowane do młodych osób zainteresowanych demokracją, kulturą dialogu oraz rozwojem kompetencji społecznych i komunikacyjnych. W programie znalazły się m.in. warsztaty wystąpień publicznych i pracy z głosem. Jubileuszowy 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Plus rozpocznie się o 17.00. Uczestnicy wysłuchają inspirujących wystąpień ekspertów z dziedzin projektowania, architektury, komunikacji wizualnej, innowacji społecznych i sztucznej inteligencji. Pierwszy dzień kongresu zakończy o 20.00 koncert zespołu Duxius, a drugi dzień kongresu będzie w INKU, inkubatorze sektorów kreatywnych. Wstęp na wydarzenia jest otwarty. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Radia Super FM, który jest m.in. patronem medialnym tego wydarzenia. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Prokurator wypuścił na wolność pirata drogowego z dożywotnim zakazem jazdy. Zamordowany rosyjski satyryk nie chciał ochrony, mówi premier. Lech i Górnik poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak, tak, to nie pomyłka. O awans pierwszy raz walczą dwie nasze drużyny.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokurator wypuścił na wolność pijanego pirata drogowego recydywistę. 29-latek ma 5 sądowych zakazów jazdy, w tym 3 dożywotnie. Mimo tego wsiadł pijany za kierownicę i uciekał przed policją. Gdy mundurowi go złapali i postawili przed prokuratorem, ten uznał, że nie ma potrzeby, by go tymczasowo aresztować. Wystarczy, że wpłaci kaucję. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział interwencję w tej sprawie.
6: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy.
4: Mężczyźnie grozi więzienie, ale na proces będzie czekać na wolności. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
7: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody, czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedział mu o wymiarze międzynarodowym.
4: Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, dołożenie efektów specjalnych, muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała dziś roboczą wersję filmu, a ten robi wrażenie, choćby dlatego, że biorą w nim udział wybitni aktorzy, mówi producent Lalki Radosław Drabik.
8: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń.
4: W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w Rzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jeszcze Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Gratka dla miłośników amerykańskich samochodów. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Przyjadą skrzydlate klasyki z ery lotów na Księżyc. Będą też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol. A to wszystko od piątku do niedzieli. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dziś odbyło się losowanie. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. Po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby grają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 22. Wiadomości Super FM.
4: Lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala. To wokół niego wybuchła afera. Anarchistom, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania, grożą 3 lata więzienia. Do Polski wrócił z Niemiec zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Cezary Jaszczyk.
6: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
4: Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszały dwie osoby za rzucenie tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Mężczyźni nie składają przeprosin. Rzucenie tortem w prezydenta to był happening, mówi 40-latek z Federacji Anarchistycznej Kamil Siemaszko, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
7: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
8: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce się spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
4: Dodaje Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zostali objęci zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec niektóre zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
9: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
4: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kto wybiera się nad morze, temu przypominamy, nie wolno wjeżdżać rowerem w okolice Sopockiego Mola, podobnie z hulajnogą. A warto o tym pamiętać, bo Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów. Zakaz będzie funkcjonować do końca września. Sport. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było 6-3, 3-6, 5-7. Za to polskie siatkarki wygrały z Bułgarią 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina, a potem jeszcze Holandia i Kanada.
3: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Ciągle zbyt posępną.